chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: we wszystkich czterech szpitalach, w których się znajdują. Zostanie ustalony stan zdrowia naszych mieszkańców.
1: Mówiła wojewoda. Nadal nie ma informacji, czy pierwsi z poszkodowanych będą mogli wrócić do kraju. Samolot jest przygotowany do tego, żeby zabrać ze sobą część pacjentów.
0: Te decyzje będą podejmowane.
1: Wojewoda przekazała też, że strona węgierska ma przesłać pełną i w pełni zweryfikowaną listę osób, które zginęły w tym wypadku. Wciąż trwa bowiem ich identyfikacja.
2: Dziś odbędzie się minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego, natomiast flagi będą obniżone do połowy masztu przez 3 dni. Większość pasażerów tragicznego w skutkach przejazdu pochodziła z Podkarpacia. Tragiczne informacje także z Litwy. W Morzu Bałtyckim utonął nastolatek z Polski. 17-letni turysta w sobotę wieczorem wszedł do wody w kurorcie Połunga na zachodzie Litwy. Prawdopodobnie porwał go silny prąd wody. Norkowie znaleźli ciało nastolatka nieopodal miejsca, w którym zaginął. Młody Polak przyjechał do kurortu z rodziną z Polski. Na 2 tygodnie wrócił dziś rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej.
3: Zawiera w sobie przez ministra energii wydawane obwieszczenie każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
2: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Już po obniżce za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie do 6,41 zł. Wakacje jeszcze potrwają 2 tygodnie, ale nieuchronnie zbliża się już jesień. Czuje to nawet słynny mazurski bocian Krutek, który pożegnał się z Polską i wczoraj rozpoczął jesienną wędrówkę na południe, o czym poinformował Mazurski Park Krajobrazowy. Jak przekazali przyrodnicy, z bocianem nie żegnamy się jednak na zawsze. Jego loty do Afryki z powrotem do Polski będzie jak co roku śledzony dzięki nadajnikowi GPS. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, XIX-wieczna hala targowa przy Placu Dominikańskim znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak to było przez dekady, domem dla kupców, a food hallem. Nie obyło się bez niespodzianek, mówi przedstawicielka nowego gospodarza hali Katarzyna Koprzak-Dziunikowska.
4: Odkryliśmy bardzo dużo szczegółów architektonicznych, które do tej pory były ukryte. Zrobiliśmy wszystko, żeby je wyeksponować w jak najlepszy sposób. Światłem, grą cieni.
2: W gdańskiej hali będą działać teraz głównie restauracje. Słynny portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo zasugerował, że rozpoczęty w miniony czwartek sezon arabskiej ekstraklasy będzie być może jego ostatnim w karierze. 41-letni kapitan Al Nassr Riyad w wywiadzie dla czasopisma modowego Vogue przyznał, że już marzy o zabawie, podróżach i graniu w padla. To było 25 lat pełnych poświęceń, dodał Portugalczyk. Przez całą karierę zdobył dotychczas 976 goli w oficjalnych meczach klubowych i międzynarodowych. 1000 jest więc wciąż w jego zasięgu. Dziś burze i opady deszczu prognozowane są na południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju będzie odczuwalne ochłodzenie, ale bez opadów. Termometry pokażą od 19 stopni na wybrzeżu do 25 w centrum i 31 na krańcach południowo-wschodnich.
5: Radio i wszystko gra.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama. Ondon Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: Apartment.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama.
7: Bon Ton Radio.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: 104,9 FM. Bonniton Radio.

0: reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
6: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.

0: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
1: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

Liczba ofiar na szczęście bez zmian, zatrzymany kierowca, za chwilę dane z Węgier. Potem pogodowe alerty, będą burze, ulewale i upał. Będzie też finał obławy pod Poznaniem, gdzie ciężko ranna została kobieta. Marcin Krzemiński. Flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów, w samo południe minut opuszczone do połowy masztów, w samo południe minuta ciszy.

0: ratowania poszkodowanych.
1: W gotowości jest wojskowa kasa, karetki, szpitale, głównie na Podkarpaciu, ale i też wysoko specjalistyczne w Warszawie. Kierowców autokaru przesłuchali już węgierscy śledczy, ale tylko jednego prowadzącego pojazd w momencie wypadku zatrzymano. Prawdopodobnie podczas jazdy zasnął on za kierownicą. Śledztwo prowadzi też prokuratura w Krośnie, a w firmie właściciela autokaru rusza kontrola Inspekcji Transportu Drogowego. Podobne czekają też innych przewoźników. Burze z gradem to dziś głównie na południu kraju. Ostrzeżenia dotyczą obszaru od Żary i Zgorzelca przez Kalisz, Wrocław, Katowice i Kraków po Tarnów. To alerty głównie pierwszego stopnia, ale na Śląsku, Opolszczyźnie i częściowo w Małopolsce wyższego drugiego w trzystopniowej skali. W centrum, w Łódzkiem i w sporej części Mazowsza, włącznie z Warszawą, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed ulewami i burzami. Jest też alert najniższego stopnia dotyczący upałów na krańcach południowo-wschodnich. Tam dziś do 31 stopni. Wieczorem policjanci zatrzymali 51-latka poszukiwanego w związku z postrzeleniem kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Funkcjonariusze prowadzili obławę od soboty.
2: Zabezpieczyli przy nim broń, która prawdopodobnie posłużyła do ataku na kobietę.
1: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Ranna kobieta jest w ciężkim stanie. Od dziś taniej na stacjach paliw. Rządowy pakiet osłonowy wraca na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Ma przynieść oszczędności około złotówki na litr benzyny i diesla. Powód wdrożenia rządowej interwencji na rynku paliw tłumaczy analityk Urszula Cieślak.
3: Czynnikiem decydującym o tym, ile kosztuje ropa na rynkach międzynarodowych, jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. I widzimy, że tam ta sytuacja jest jakby wciąż eskalująca.
1: Dziś benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy za litr, a olej napędowy 7,37. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, 19-wieczna hala targowa przy Placu Dominikańskim, znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak to było przez dekady, domem dla kupców, a food hallem. Czyli będą tu działać przede wszystkim restauracje.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Rafał Bukowski wraca do Rady Miasta Chełm. Komisarz wyborczy w Chełmie oficjalnie zdecydował, że to właśnie on obejmie wakujący mandat w okręgu numer 3 po Kamilu Błaszczuku, który stracił mandat radnego po objęciu stanowiska zastępcy prezydenta Chełma. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przekazuje kolejne środki na usuwanie odpadów zawierających azbest. W sierpniu umowę na dofinansowanie podpisała m.in. gmina Fajsławice. Pogoda sprzyja, więc na chełmskich ulicach nie brakuje osób przesiadających się z 4 kół na 2. Infrastruktura rowerowa przez ostatnie lata znacznie się rozbudowała, dzięki czemu ścieżkami można dotrzeć nie tylko do innych części miasta. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Nie zabraknie słońca, ale raczej dziś przewaga chmur, miejscami deszcz i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju. Maksymalnie 21 stopni na północy, 22 na zachodzie, 25 w centrum, 31 na południowym wschodzie.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Dzień dobry, witam gorąco, mamy poniedziałek, no i już tak gorąco jak w weekend to nie jest. Znowu chłodniejszy poranek, znowu chłodniej, no trzeba narzekać trochę. Aj, 6 minut po 7, witam was, ja jako Fox i też cała nasza redakcja zresztą, która przyszła dzisiaj do pracy. Jest, są aktywni, żyją.

10 po godzinie 7. Dokładnie tak. Wy już nie śpicie. My w zasadzie też. No to co, zerkniemy sobie do kartki z kalendarza. W sobotę święto, w niedzielę też pewnie odpoczywaliście, prawda? No a dzisiaj już poniedziałek, zwykły dzień. No chyba, że ktoś sobie odebrał 15 dzisiaj, odbiera w zasadzie w tym momencie dzisiaj, no to jeszcze może spać. Wcale się nie będę kłócił z taką osobą, niech sobie leży. No ale jak Jacek lub Anitka sobie śpią, to na pewno nie wiedzą, że dzisiaj są ich imieniny i zapomną świętować, a wy zapomnijcie jeszcze im przynieść prezenty, o i tyle będzie z tego wszystkiego. Więc proszę pamiętać, Jacek, Anitka dzisiaj świętują, no i też pojawiają się nietypowe święta pod 17 sierpnia, pod 229 dniem roku. Mamy dzień pozytywnie zakręconych, no i także dzień lumpeksu, więc aby

0: Można wybrać się do second handu i coś kupić fajnego, taniego. Tylko znajdźcie dzień, kiedy będzie dostawa. Od razu mówię, że będą korki, że tak się wyrażę, przy wejściu w dzień dostawy, ale tylko wtedy można wyhaczyć, mówiąc kolokwialnie, coś fajnego. Bo już godzinkę, dwie, trzy, trzy godzinki po dostawie już wszystko jest przebrane.
1: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro.

0: wakacje zaczynają się tutaj.
1: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Reklama.

Drogie panie, wy na pewno lubicie pięknie się ubrać, zadbać właśnie o ten ubiór, no nie? Tylko chodzi o to, że no nie chcecie też wydawać zbyt wiele pieniążków na takie rzeczy. No to dzisiaj macie dzień lubeksu, macie idealny moment, aby uczcić ten dzień właśnie.

zakupami. No, kiedyś sklepy z używaną odzieżą kojarzyły się z tandetą, ale obecnie zaopatrują się w nich nawet gwiazdy, bo można tam znaleźć retro perełki, których nie znajdziecie w takich zwykłych sklepach w typowej galerii handlowej, więc to może być naprawdę dobry pomysł, żeby tam się wybrać i zaopatrzyć, i to za dużo rozsądniejsze ceny. Czasami widzę takie osoby, które pojawiają się w second handach, znajdują sobie jakąś perełkę, później sprawdzają w internecie, jaka jest cena, i dopiero przytulają, będąc jakby uświadomionym, że nie przepłacają, prawda? Chociaż no, w takim second handzie raczej się nie przepłaca, ale są i takie, gdzie ceny są nieco wyższe, więc musicie znaleźć ten swój wyjątkowy, ulubiony i niedrogi.

0: reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
8: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybkablacha.pl.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Reklama. Po weekendzie warto, żebyśmy podsumowali wszystko, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 2 dni. No i jesteśmy w stanie to zrobić. Już teraz najświeższe informacje lokalne. Radia Bonton, minęła 7:30.
11: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Rafał Bukowski wraca do Rady Miasta Chełm. Komisarz wyborczy w Chełmie oficjalnie zdecydował, że to właśnie on obejmie wakujący mandat w okręgu numer 3 po Kamilu Błaszczuku, który stracił mandat radnego po objęciu stanowiska zastępcy prezydenta Chełma. Zgodnie z przepisami jego miejsce przypada kolejnemu kandydatowi z tej samej listy, który uzyskał najwyższy wynik i nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu. W wyborach samorządowych w 2024 roku Rafał Bukowski kandydował z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Kuba Banaszka, Chełmianie, i zdobył 114 głosów. Przed nim lepszy wynik uzyskała Marta Twardowska-Król, jednak obecna prezes Chełmskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zrzekła się prawa do mandatu i ostatecznie to Bukowski obejmie miejsce w Radzie. Dla Rafała Bukowskiego będzie to powrót do chełmskiego samorządu po 2 dekadach. Radnym był już w kadencji 2002-2006. W 2002 roku, mając 25 lat,

0: zdobył mandat z listy Ligi Polskich Rodzin. Obecnie Bukowski pełni funkcję wiceprezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie. Zasiada także w Radzie Nadzorczej SIM Chełmski. Po objęciu mandatu radnego będzie musiał uporządkować swoją sytuację zawodową i zrezygnować z funkcji, których nie może łączyć z mandatem. Nowy radny nie zostanie natomiast automatycznie wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Tę funkcję pełnił wcześniej Kamil Błaszczuk, ale jego następcę radni będą musieli wybrać w osobnym głosowaniu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przekazuje kolejne środki na usuwanie odpadów zawierających azbest. W sierpniu umowę na dofinansowanie podpisała m.in. gmina Fajsławice. Samorząd otrzymał 10 521 zł. Dzięki tym środkom z terenu gminy ma zostać usunięte prawie 17,5 tony odpadów zawierających azbest. Zadanie obejmuje ich zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie. Niedawno dofinansowanie na ten sam cel otrzymała także gmina Łopiennik Górny. W jej przypadku przyznana kwota wynosiła 5 579 zł i 62 grosze. Środki mają pomóc samorządom w bezpiecznym pozbywaniu się materiałów zawierających azbest i ograniczeniu ich szkodliwego wpływu na otoczenie.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Pogoda sprzyja, więc na chełmskich ulicach nie brakuje osób przesiadających się z czterech kół na dwa. Infrastruktura rowerowa przez ostatnie lata znacznie się rozbudowała, dzięki czemu ścieżkami można dotrzeć nie tylko do innych części miasta. Jak ich stan i ilość oceniają chełmianie?
2: Uważam, że powinno być ich więcej przez to, że na niektórych ulicach jeszcze ich nie ma.
3: Dużo jest i taka jest długa ta trasa. Na przykład z Chełma można dojechać do Krzowa, do Nowin, na Żółtańce też można tu z ogródków działkowych dojechać bardzo fajnie.
4: No Galanciu, dobrze. Jeździ to na ścieżce rowerowej, to jest bardzo dużo. I starszych takich jak ja, po 80.
2: Myślę, że raczej jestem z nich zadowolona, ale powinno być ich na pewno więcej, bo czasami po prostu jedzie się po ulicy, gdzie nie ma w ogóle ani miejsca do jechania na rowerze na ulicy, ani na chodniku.
0: Przy okazji przypominamy również na prośbę cyklistów o właściwym korzystaniu ze ścieżek pieszo-rowerowych i poruszaniu się odpowiednimi pasami przez osoby podróżujące na własnych nogach.
1: Bonton

0: weekendzie już ludzie jadą do pracy, to pewnie gdzieś się tworzą korki, gdzieś zatory, gdzieś zablokowali drogę, gdzieś remonty. No i nasz kolega Marcin wie o takich właśnie sytuacjach, chętnie wam opowie. Posłuchajcie.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Co do prac drogowych, to w Chełmie trwają one na ulicy Przemysłowej, natomiast poza miastem na trasie w kierunku Sawina. Roboty cały czas odbywają się również na kolejnym ponad 20-kilometrowym odcinku S12 między Dorohuczą a obwodnicą Chełma, która z kolei ma być gotowa już w przyszłym roku. Od naszych miejskich kierowców przekazujemy natomiast sygnał i prośbę o prawidłową jazdę przez rondo u zbiegu Lubelskiej, Pocztowej i Hrubieszowskiej. Tam rondo jest i jazda po nim prosto jest co najmniej niebezpieczna i powoduje groźne sytuacje wymuszania pierwszeństwa. Nieopodal jest inne rondo, turbinowe, które nadal również sprawia kłopoty części zmotorowanych.

0: motoryzowanych, a wystarczy trzymać się tam linii i można nawet swobodnie zawrócić.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: EkoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EkoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EkoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować

0: poprzeregenerować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Hełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
3: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
7: Reklama. Bonton na lato.

0: Spragnieni lokalnych wiadomości, nie interesuje was to, co dzieje się za granicą albo chociażby i poza naszym województwem, to wypada odwiedzić nasz portal Super Tydzień Chełmski i tam wszystko podane jak na tacy. Macie tam kilka rozdziałów, które możecie sobie wybrać wedle uznania, klikacie sobie wiadomości, a tam macie jeszcze podział na Chełm, na Krasnystaw, na Włodawę. Każdy wybiera ten region, który go najbardziej interesuje i tam wszystkie tematy pięknie są poruszone. Natomiast jeśli jesteście zainteresowani tym, co dzieje się poza granicami naszego kraju albo i właśnie na skalę naszego kraju, no to też możecie posłuchać najświeższych wiadomości. One już dosłownie za 10-9 minut na naszej antenie, więc pozostańcie z nami na 104.9.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
7: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami.

0: Czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
2: Reklama.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: bardzo możliwy. Powrót pierwszych poszkodowanych na Węgrzech już dziś. Potem dodatkowe miejsca na uczelniach dla przyszłych medyków. Kraków w czołówce miast, gdzie najlepiej żyje się Zetkam. Marcin Krzemiński. Pierwsze osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prawdopodobnie dziś będą mogły wrócić do kraju. Takie informacje przekazuje rzecznik rządu Adam Szłapka, ale jak zastrzega, wszystko będzie zależało od decyzji lekarzy.
1: Jest kilka osób, które mają ciężkie obrażenia, natomiast większość, czyli pozostałe osoby, to są osoby, które są raczej lekko ranne i te osoby będą mogły dosyć szybko wracać do Polski.
0: Podsumuj.
1: Te osoby będą mogły dosyć szybko wracać do Polski.

0: walczy z pożarami lasów. W Aragonii zginął żołnierz biorący udział w gaszeniu drzewostanów. Rannych zostało także 3 innych żołnierzy podróżujących z ofiarą wypadku. Ponad 200 tysięcy odbiorców zostało pozbawionych energii elektrycznej na Hawajach po przejściu huraganu Lala. Huragan osłabł już do kategorii tropikalnej burzy. Ekipy naprawcze ostrzegły, że przywracanie dostaw energii może się przedłużyć ze względu na wciąż bardzo silny wiatr i zalane drogi. Po 15 dodatkowych miejsc dla przyszłych studentów medycyny dostały uczelnie w Nowym Sączu, w Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy. Za 30 lat może ich być 300 tysięcy. Kraków znalazł się w światowej czołówce miast, w których dobrze żyje się pokoleniu Z. Młodzi doceniają nie tylko, że w stolicy małopolskiej można znaleźć pracę i mieszkanie, mówi dr Magdalena Klarembach z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
0: W tym rankingu Kraków znalazł się wyżej niż Paryż, Ateny i Wiedeń.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Najchłodniej nad morzem, około 19 stopni, na zachodzie do 22, w centrum do 25, 31 na południowym wschodzie. Przewaga chmur, miejscami deszcz i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
9: Już 7:55, poniedziałkowy odcinek programu Bonton na lato. Już rozpoczęty, tak, no bo to druga godzina w zasadzie. Cześć wszystkim.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357.

0: 737.
1: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnym Stawie lub Hrubieszowie.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.

0: 499. Kupuj w Neonet.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Reklama. Bonton na lato.
7: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
8: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
9: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego, w którym odpowiadamy na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytania zadała nam 6-letnia Julia.
10: A dlaczego, gdy jesteśmy zmęczeni, to ziewamy?
9: Julio, to pytanie jest naprawdę ciekawe, bo ziewanie jest trochę zabawne. Nagle otwieramy szeroko buzię i robimy wielki wdech, przyciągamy się i po chwili czujemy, że chciałoby nam się jeszcze bardziej położyć. Ale właściwie po co nam to ziewanie? Najpierw ważna wiadomość. Pewnie ktoś kiedyś powiedział Wam, że ziewamy dlatego, że w organizmie brakuje tlenu. Brzmi logicznie, prawda? Tylko że naukowcy sprawdzili tę teorię i okazało się, że to nie takie proste. Ziewanie nie jest po prostu sposobem na nabranie większej ilości tlenu. To znacznie bardziej skomplikowane. Kiedy jesteśmy zmęczeni, nasz mózg przechodzi w trochę inny tryb pracy. Robimy się senni, trudniej nam się skupić, a nasze ciało zaczyna przygotowywać się do odpoczynku. I właśnie wtedy najczęściej pojawia się ziewanie. Podczas ziewania bardzo szeroko otwieramy usta, głęboko wciągamy powietrze, a potem je wypuszczamy. Często przyciągamy też ręce i całe ciało. To może pomóc nam na chwilę się rozbudzić i zwiększyć czujność. Można powiedzieć, że ziewnięcie jest dla organizmu takim małym hej, pobudka. Ale ziewanie ma jeszcze jedną ciekawą tajemnicę. Naukowcy uważają, że może ono pomagać w regulowaniu temperatury mózgu. Tak, dobrze słyszeliście. Nasz mózg też musi mieć odpowiednią temperaturę, żeby sprawnie pracować. Podczas ziewania zmienia się przepływ krwi w głowie, a głęboki wdech i ruch mięśni twarzy mogą pomagać

0: jej regulowaniu. Nie oznacza to jednak, że każde ziewnięcie jest po prostu chłodzeniem mózgu. Naukowcy nadal badają dokładnie, dlaczego właściwie ziewamy. A teraz najważniejsza rzecz. Ziewanie jest zaraźliwe. Czyli jeśli zobaczymy kogoś, kto ziewa, możemy nagle sami zacząć ziewać. I co ciekawe, ziewają nie tylko ludzie. Robią to także psy, koty, małpy i wiele innych zwierząt. A teraz uwaga, słuchając mnie, być może właśnie pomyśleliście o ziewaniu. I jeżeli teraz macie ochotę to zrobić, to wcale mnie to nie dziwi. Dlaczego ziewanie jest zaraźliwe? Naukowcy wciąż nie znają pełnej odpowiedzi. Jedna z teorii mówi, że może mieć to związek z tym, jak zwierzęta obserwują siebie nawzajem i reagują na zachowanie innych. U ludzi zaraźliwe ziewanie może być też związane z naszą zdolnością do zauważania i naśladowania zachowania innych osób w sposób bezwarunkowy, ale nadal nie znamy całej historii. A więc odpowiedź na pytanie Julii brzmi: kiedy jesteśmy zmęczeni, częściej ziewamy, ponieważ ziewanie jest częścią pracy naszego organizmu związanej ze zmianą poziomu pobudzenia i przygotowaniem do odpoczynku. Może też pomagać w regulowaniu temperatury mózgu. Naukowcy wciąż badają wszystkie przyczyny ziewania. Czyli następnym razem, kiedy ktoś powie: nie ziewaj, bo jesteś znudzony, możecie powiedzieć: wcale nie, mój mózg właśnie robi coś bardzo ciekawego. Dziękujemy Ci, Julio, za pytanie, które chyba właśnie zmusiło nas wszystkich do ziewnięcia. Chwileczkę. Samo mówienie o ziewaniu sprawia, że człowiek ziewa. Dobra. A jeżeli macie własne pytanie, które chodzi Wam po głowie, koniecznie podzielcie się nim ze mną. Poproście rodzica o nagranie go i wysłanie na k.miszczyk@radiobonton.pl, bo być może właśnie Wasze pytanie rozpocznie kolejny odcinek A Dlaczego? Do usłyszenia i miłego ziewania. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.

0: Podobno prawo budowlane i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w teorii obowiązują każdego. No ale przyjęło się, że jak ktoś bardzo chce je ominąć, no to wiecie, jak to w Polsce i z Polakami bywa. Znajdzie się jakiś sposób, tak? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje, że w tym miejscu może powstać zabudowa jednorodzinna z usługami. To jakby to zrobić? A, dobra, to budujemy domy jednorodzinne, a na koniec ładujemy tam logo jakiegoś marketu. I cyk, mamy, proszę bardzo, w Darłowie przykład, jak na dłoni niemalże. No, czyli jak otworzą, to w zasadzie lokatorzy będą mogli robić zakupy w kapciach i w szlafroku.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny.

0: Wsteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama. Czas na najświeższe informacje sportowe, które przygotował i przedstawi Wam Marcin Petruk. Z tego, co mi tutaj zdradził, będą informacje przede wszystkim o trzecioligowych rozgrywkach, więc sprawdzimy, dowiemy się już za dosłownie kilka sekund, jak Chełmianka sobie poradziła w ten weekend.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
9: Zapraszam na wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Chełmianka Wiktoria Gajosz z brązowym medalem Mistrzostw Europy w Birmingham. Obecna lekkoatletka AZS-u UMCS Lublin wspólnie z Ewą Swobodą, Magdaleną Stefanowicz i Krystyną Cimanuszką wywalczyły awans do finału sztafety 4x100 metrów czasem 42,63. W samym finale Chełmiankę zastąpiła Pia Skrzyszkowska, a nasze reprezentantki osiągnęły rezultat 43,15 sekundy, plasując się na trzeciej lokacie. Zgodnie z regulaminem czempionatu wszystkie Polki biorące udział w sztafecie, a więc także Wiktoria Gajosz, zdobyły tym samym brązowe krążki. Trwa dobra passa trzecioligowców Chełmianki. Biało-zieloni odnieśli trzecie zwycięstwo z rzędu na wyjeździe 3-0, pokonując Beniaminka Morawią Morawica, a tym samym są aktualnie liderem swojej grupy. W 5 minucie bramkę zdobył Piotr Cichocki, zaś w 25 i 36 dwa trafienia dołożył jeszcze Paweł Tomczyk.
10: Na tabelę to nie czas patrzeć, ale przyjemnie wygrywać. Bardzo dobra pierwsza połowa, 3 bramki, dużo takiej gry, która była i płynna i tworzyliśmy sytuację. No niestety w drugiej połowie trochę gorzej już to wyglądało. Ale przy 3-0 na pewno ten mental jest inny troszkę niż wtedy, kiedy zaczynasz mecz i musisz strzelać bramki, także na pewno zasłużonej.
9: Mówił trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski. Następny mecz jego zespół zagra u siebie w najbliższą środę i podejmie Wisłokę Dębica. Początek spotkania o godzinie 17:00. Kolejne transfery w HKS-ie Chełm stały się faktem. Jeszcze przed weekendem do siatkarskiego składu z Niedźwiedziego Grodu dołączył Maciej Muzaj, zawodnik wielu klubów z najwyższej rodzimej ligi, a także reprezentant Polski. W biało-zielonych barwach w nowym sezonie Tauron Ligi zobaczymy również Francuza Yassina Luat, który miniony sezon

0: Spędził w ASEK Rasowi Rzeszów, a w dorobku ma między innymi sukcesy w Lidze Narodów, w tym także złoty medal w tych rozgrywkach. Przygotowania do walki o punkty siatkarze chełmskiego HKS-u rozpoczęli dzisiaj, mówi trener Krzysztof Andrzejewski.
1: Przygotowania będą trwały 9 tygodni, bo już w połowie października rozpoczniemy drugi sezon w Tauron Lidze. Przygotowania na własnych obiektach, będziemy korzystali oczywiście z naszej hali sportowej, ale również skorzystamy ze stadionu przy ulicy Ceramicznej, oprócz tego oczywiście siłownia i sukcesywnie po 4 tygodniach już przygotowań rozpoczniemy granie pierwszych meczów kontrolnych. Tych meczów kontrolnych będzie 9 lub 8. W zasadzie co tydzień będziemy uczestniczyli w turnieju bądź grach sparingowych, tak żeby jak najlepiej przygotować się do startu sezonu.
0: Pierwsze spotkanie nowego sezonu w Tauron Lidze HKS Chełm rozegra u siebie 17 października i podejmie Cuprum Stilon Gorzów.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton na lato.

0: 8:40. Idealny moment, żeby wsiąść do auta i pojechać do pracy, bo chyba jest swobodniej na ulicach, co, Marcin?
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Tak, już jest nieco swobodniej niż jeszcze godzinę temu, ale z dnia na dzień ruch na ulicach będzie coraz większy, ponieważ kończą się wakacje. To oznacza gorączkę szkolnych przygotowań, wyjazdy do sklepów, a także czas powrotów z urlopów. Tym samym na drogach w całym kraju można spodziewać się więcej patroli policji, a sami mundurowi coraz chętniej i coraz częściej korzystają również chociażby z dronów. Na celowniku są przede wszystkim amatorzy zbyt szybkiej jazdy, ale podczas kontroli można spodziewać się także badania alkomatem. Niestety w ostatnich dniach na drogach w kraju było bardzo niebezpiecznie, ponieważ doszło do ponad 20 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, a na mapie czarnych punktów jest już znacznie ponad 200.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm, Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
2: Reklama.
0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
5: Bonton na

Słuchacie Radia Bon Ton, 10 minut przed godziną 9, a ja właśnie czytam o nietypowej w zasadzie historii, nietypowym zatrzymaniu bardzo czujnych policjantów. Miał być zwykły przejazd przez Okuninkę, a facet skończył w zakładzie karnym. Policjanci, którzy patrolowali sobie pięknie okolice Jeziora Białego, zatrzymali do kontroli Opla. No i w czasie sprawdzania danych okazało się, że jeden z pasażerów to 38-latek. Poszukiwany i to aż 3 listami gończymi. No facet myślał, że chyba o nim zapomnieli. Mężczyzna od razu został zatrzymany, trafił do więzienia, no i jak ustalili funkcjonariusze, ma tam spędzić najbliższe 4 lata. Jednym z przestępstw, za które facet odpowiada, jest kradzież z włamaniem. No ta historia pokazuje, że policyjna kontrola może być naprawdę rutynowa. No ale dopóki policjanci nie wpiszą danych do systemu, bo wtedy się zaczyna. No i właśnie w tym wypadku, w przypadku kilka minut sprawdzania wystarczyło, żeby zakończyć wielomiesięczne czy nawet wieloletnie poszukiwania. No i też chyba zakończyły się wakacje tego faceta. To jest

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. 104,9. Bonton Radio.

0: Nadal ustalana dokładna lista ofiar wypadku na Węgrzech. Synoptycy ostrzegają przed burzami, ulewami i upałem. Lublin przyciąga coraz więcej turystów. To m.in. efekt pewnego filmu. Marcin Krzemiński. Trwa ustalanie dokładnej listy ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Wiadomo, że wśród pasażerów pielgrzymki, która wracała z Bośni i Hercegowiny, byli mieszkańcy Podkarpacia oraz dwie osoby z Małopolski. Do tej pory zidentyfikowano 7 z 12 ofiar wypadku. Kiedy rodziny pielgrzymów poznają oficjalną listę osób, które brały udział w podróży, to pytanie do Marcina Starca, który jest przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie. Marcinie?
1: Jeszcze wczoraj późnym wieczorem ta lista miała być znana maksymalnie do dzisiejszego południa. Tyczy się to głównie zmarłych, bo ich weryfikacja jest utrudniona, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, a strona węgierska chce przekazać w 100% pewną listę.
2: Nie jest łatwa, wypadek był drastyczny.
1: Dziś specjalny zespół medyków ma ocenić stan zdrowia poszkodowanych oraz potencjalną możliwość ich transportu do Polski. Nie wiadomo na razie ewentualnie ilu i gdzie ci poszkodowani zostaną przewiezieni, ale wojewoda zgłasza pełną gotowość szpitali.
2: Bardzo byśmy chcieli, żeby pacjentów przywieźć na teren województwa podkarpackiego.
1: Na Podkarpaciu działa także zespół psychologów, który ma pomóc rodzinom

0: rodzina nie poinformowała o przyczynach śmierci aktorki. Donald Trump ogranicza wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową. To ze względu na bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Amerykański prezydent zaznaczył też, że Seul nie chciał przyłączyć się do operacji przeciwko Iranowi. Wspólne ćwiczenia zaplanowane są na najbliższe 10 dni, począwszy od dziś. Lublin przyciąga coraz więcej turystów. Tylko w pierwszej połowie tego roku miasto odwiedziło prawie 1,5 miliona osób, a to skok o kilka procent w porównaniu do poprzedniego roku. To zasługa m.in. turystyki filmowej, mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.
1: To właśnie w Lublinie realizowano sceny nagrodzonego Oscarem filmem Prawdziwy ból.
0: Najchętniej Lublin odwiedzają Brytyjczycy, Amerykanie, Niemcy czy też Włosi.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: 19. Chełmski Dywizjon Artylerii Samobieżnej ogłasza nabór do zawodowej służby wojskowej. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 26 sierpnia o godzinie 8 w siedzibie jednostki przy ulicy Lubelskiej 139 w Chełmie. 23 sierpnia w Ryjowcu Fabrycznym odbędzie się sportowe wydarzenie charytatywne na rzecz 21-letniego Jakuba Kozioła. Młody piłkarz i wychowanek miejscowego klubu Sparta zmaga się z ciężką chorobą, chłoniakiem Burkitta w czwartym stadium zaawansowania. Wczoraj rozpoczął się sezon dożynkowy w powiecie chełmskim. Za plony rolnicy dziękowali w gminach Siedliszcze, Ruda Huta, Wojsławice i Żmudź. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 9.30.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Słońce będzie się pojawiać, choć raczej przewaga chmur, miejscami deszcz i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju. Burza może towarzyszyć grad, do tego bardzo silny wiatr. Na termometrach od zaledwie 19 stopni nad morzem do 31 na południowym wschodzie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
5: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: 6 minut po 9, witam Was bardzo serdecznie. Bardzo poważne tematy w sumie do poruszenia już teraz na naszej antenie. Dla bezpieczeństwa Waszej kasiory i świętego spokoju. Zostańcie z nami.

0: reklama.
1: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
0: Reklama.
7: Bonton na lato.

Ta informacja może was, moi drodzy, trochę zaniepokoić, a nawet bardziej zaniepokoić, no ale posłuchajcie. Dane nawet 19 milionów osób mogły trafić w ręce cyberprzestępców po ataku na jedną z firm, która dostarczała oprogramowanie placówkom medycznym. Mówimy nie tylko o numerach PESEL czy danych kontaktowych. Słuchajcie, wśród skradzionych informacji mogą znajdować się również dane dotyczące zdrowia i leczenia. To będzie oznaczało ryzyko nie tylko kradzieży tożsamości czy wyłudzenia kredytu, ale również bardzo wiarygodnych oszustw telefonicznych i internetowych. Co ważne, na razie nie można jeszcze sprawdzić w państwowym serwisie, czy nasze dane znalazły się w tym konkretnym wycieku. Baza ma zostać uzupełniona o informacje z ataku, także jeszcze czekamy. No ale nie trzeba czekać, tak w ogóle kompletnie nic nie robiąc, bo Ministerstwo Cyfryzacji zaleca przede wszystkim zastrzeżenie numeru PESEL. Jak to zrobić? O tym oczywiście powiemy wam jeszcze dzisiaj w programie Bonton na lato. Zostańcie z nami. Minęła już 9:21. Bonton.

0: Reklama.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: W domu weselnym za Borgiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borgiem?
1: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa.

0: oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prewbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
3: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama.
4: Kto zaspał? Kto zaspał i nie usłyszał najświeższych informacji lokalnych Radia Bonton o 7.30? Teraz macie okazję posłuchać ich jeszcze raz.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Do 3 interwencji byli w weekend wezwani chełmscy mundurowi. Jeszcze w piątek około 16 w Busównie w gminie Wierzbica zderzyły się 2 samochody osobowe, w wyniku czego ucierpiały 3 osoby. Strażacy, którzy pojawili się na miejscu, przystąpili do udzielenia poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ze względu na obrażenia jednego z uczestników wypadku konieczne było wezwanie transportu lotniczego. 2 pozostałe osoby po opatrzeniu na miejscu zostały przewiezione do placówek medycznych. Oprócz ratowania zdrowia uczestników, działania służb polegały na odłączeniu zasilania z akumulatorów w rozbitych pojazdach i neutralizacji zagrożeń na jezdni. Dokładne przyczyny oraz przebieg tego zdarzenia ustalają funkcjonariusze policji z Chełma. Z kolei wczoraj około 11 w Lechówce w gminie Siedliszcze z niewyjaśnionych dotąd przyczyn samochód osobowy nagle zjechał z drogi na pobocze, a następnie uderzył w drzewo. Na miejsce natychmiast wezwano chełmskich strażaków oraz zespół ratownictwa medycznego. 71-letni kierowca pojazdu wymagał pomocy lekarskiej i został zabrany do szpitala. Niewiele później, po godzinie 12, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze w miejscowości Ucher, gdzie ogień pojawił się w wiatach garażowych. Żywioł strawił wyposażenie, w tym narzędzia, kosiarki, motocykl oraz panele fotowoltaiczne. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie ucierpiał. 19. Chełmski Dywizjon Artylerii Samobieżnej ogłasza nabór do zawodowej służby wojskowej. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 26 sierpnia o godzinie 8 w siedzibie jednostki przy ulicy Lubelskiej 139 w Chełmie. Poszukiwani są kandydaci do korpusu szeregowych, podoficerów oraz oficerów. Kandydaci zainteresowani służbą zostaną poddani egzaminowi sprawności. Osoby zainteresowane powinny zabrać ze sobą dokument tożsamości, życiorys, dowody posiadanych kwalifikacji, stroje sportowe oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w teście sprawnościowym.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: 23 sierpnia w Rejowcu Fabrycznym odbędzie się sportowe wydarzenie charytatywne na rzecz 21-letniego Jakuba Kozioła. Młody piłkarz i wychowanek miejscowego klubu Sparta zmaga się z ciężką chorobą, chłoniakiem Burkitta w 4 stadium zaawansowania. Podczas festynu organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury Dworek w Rejowcu Fabrycznym będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na jego leczenie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 na boisku do siatkówki plażowej turniejem w formule par mieszanych, mówi dyrektor Dworku Katarzyna Michałowska-Orzeł.
6: Na uczestników i kibiców czekać będą liczne atrakcje, takie jak animacje oraz stoisko KGW. Z kolei od godziny 12 wydarzenie przeniesie się na Stadion Miejski w Rejowcu Fabrycznym. Tam na uczestników czekają mecze, gry, zabawy oraz licytacje charytatywne. Podczas licytacji będzie można zdobyć m.in. koszulkę z podpisami zawodników Górnika Łęczna, czy też rękawice bokserskie z podpisami Julki Szeremety oraz liczne vouchery na weekendowe pobyty w agroturystyce i usługi.
5: Pieniądze na rzecz leczenia Jakuba Kozioła można wpłacać również za pośrednictwem strony internetowej pomagam.cancerfighters.pl. Wczoraj

0: Począł się sezon dożynkowy w powiecie chełmskim. Za plony rolnicy dziękowali w gminach Siedliszcze, Ruda Huta, Wojsławice i Żmudź. Mówi wójt ostatniej z tych miejscowości, Edyta Niezgoda.
1: Nasza gmina, jak wiele razy wspominałam, jest niewielka, ale bogata we wspaniałych mieszkańców, a przede wszystkim rolników, którzy swoje zadania realizują na bardzo wysokim europejskim już poziomie. Dziękuję Wam za tę pracę, za jej wysoką jakość, za zaangażowanie. I życzę, by nastały lepsze czasy dla rolnictwa i Wasza praca była należycie wynagradzana. Byśmy ciesząc się z tych zbiorów tegorocznych mieli nadzieję na lepsze w roku przyszłym.
0: Fotorelacje z wczorajszych świąt plonów znajdziecie na naszej stronie internetowej. Kolejne dożynki powiatu chełmskiego zaplanowane są w najbliższy weekend. W sobotę świętowanie zaplanowała gmina Chełm, zaś w niedzielę Leśnowice, Białopole, Sawin, Rejowiec Fabryczny, Wierzbica i Dorochusk.
2: Bonton na lato.

0: Dożynki. Praktycznie wszędzie dożynki. Więc sprawdźmy, co wybrać w takim razie. W jakiej miejscowości najlepiej się pojawić? A może jeszcze inne propozycje ma dla nas nasza koleżanka. A czas na najnowszy odcinek programu Bliżej Kultury. Posłuchajcie Moniki.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Chełmska Biblioteka Publiczna przygotowuje się do swojego jubileuszu. Jedna z najważniejszych instytucji kultury w naszym mieście będzie wkrótce świętować 120-lecie swojej działalności. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych, ludzie kultury, bibliotekarze oraz sami mieszkańcy i czytelnicy. A więcej zdradzi nam Katarzyna Sokołowska, dyrektor instytucji.
4: Działalność naszej biblioteki rozpoczęła się w lipcu 1906 roku, kiedy to na terenie miasta pod auspicjami Polskiej Macierzy Szkolnej dr Maria Paulina Orsetti utworzyła pierwszą publiczną czytelnię właśnie w naszym mieście. I z tej okazji przygotowujemy dla Państwa szereg różnych wydarzeń bibliotecznych. Swoje urodziny nasza biblioteka będzie obchodziła w drugim tygodniu września. Jest to już tradycyjnie tydzień chełmskich opowieści w naszej bibliotece. Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa prelekcje, spacerki tematyczne. Przygotowaliśmy specjalne wystawy, w tym wystawę jubileuszową z okazji 120-lecia. Będzie można wypić herbatkę z Marią Pauliną Orsetti i tutaj bardzo pomaga nam sztuczna inteligencja w przygotowaniu tej niespodzianki dla Państwa. Będzie można zwiedzać Izbę Pamięci Longina Jana Okonia i Wojciecha Hetmana, a także umówić się z naszymi bibliotekarzami na spacerek po bibliotece pod tytułem Skarby Biblioteki.

0: i zapewniam Państwa, że w naszej bibliotece znajdziecie wiele zaskakujących publikacji, wydawnictw, o których bardzo ciekawie powiedzą Wam nasi pracownicy, nasi bibliotekarze, nasi pracownicy działu zbiorów regionalnych i czytelni.
1: Z tej okazji biblioteka otrzymała już nawet pierwszy prezent.
0: Pewien właściciel biura nieruchomości w Kołobrzegu znalazł w swojej szafie książkę wydaną w 1908 roku pod tytułem Z dziejów narodu z oryginalną pieczątką publicznej biblioteki miejskiej w Chełmie. Książka ma numer inwentarzowy 162. Pan się do nas odezwał, przysłał nam tę publikację i myślę, że będzie to jedna z cenniejszych książek w zbiorze naszej biblioteki. I oczywiście udostępnimy ją do obejrzenia dla naszych czytelników.
1: Główne obchody połączone z uroczystą galą zaplanowano na 11 września. A na koniec zaproszenie na popołudniową odsłonę Bliżej Kultury. Tym razem zaprasza Eliza Kudelska-Nowosad.
2: Już dziś o 18.20 zapraszamy na kolejne spotkanie z historią Chełma i okolic w podcaście Bliżej Kultury – Głosy Przeszłości. Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam. Tym razem cofniemy się do okresu międzywojennego i zajrzymy do świata dawnej chełmskiej prasy. W pierwszych dekadach XX wieku społeczność żydowska stanowiła ważną część mieszkańców naszego miasta, a jej życie społeczne, polityczne i kulturalne znajdowało swoje odbicie również na łamach gazet wydawanych w języku jidysz. Opowiemy o tytułach, które tworzyły obraz dawnego Chełma. Szczególną uwagę poświęcimy tygodnikowi Helmer Wochenblatt, którego pierwszy numer ukazał się 15 sierpnia 1930 roku. Choć pismo ukazywało się krótko, pozostawiło po sobie cenny ślad w historii miasta, o znaczeniu żydowskiej prasy, jej twórcach i tym, co możemy dziś odnaleźć w zachowanych archiwach, opowie chełmski historyk Zbigniew Lubaszewski. Zapraszamy na podróż do czasów, gdy gazety były ważnym miejscem spotkania, wymiany myśli i zapisem codziennego życia mieszkańców Chełma. Dziś o 18.20 w Radiu Bon Ton.
3: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
5: Reklama.
6: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
7: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
8: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
9: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.

0: rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Bonton na lato.

0: Kierowcy, jeśli dzisiaj zabieracie się za tankowanie, to idealny pomysł. Wczoraj mogłoby to nie być zbyt rozsądne, dlatego że od dzisiaj ponownie obniżony zostaje VAT na paliwa z 23 do 8%. W praktyce benzyna, diesel, wszystko podobno miało spaść o 90 groszy. Jeszcze sam nie widziałem tych cen na stacjach, więc dajcie nam znać, wysyłając zdjęcia na naszego radiowego messengera. Chętnie sprawdzimy. No tak, 90 groszy złotówka na litrze, to sporo, prawda? Oczywiście ostateczna cena przy dystrybutorze będzie zależna również od konkretnej stacji, no ale też przypominamy, że wrócił mechanizm maksymalnej cen paliw. Rząd chce w ten sposób dopilnować, żeby obniżka podatku rzeczywiście przełożyła się na niższe ceny dla kierowców. Program ma obowiązywać tylko przez 2 tygodnie, czyli do końca wakacji, więc teraz jeździcie ile się tylko da, a później znów trzeba będzie te wyjazdy ograniczyć.
1: Słuchacie...

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
6: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
9: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: 7 zidentyfikowanych ofiar wypadku na Węgrzech. Potem o karze grożącej mężczyźnie, który pod Poznaniem postrzelił byłą partnerkę. Będzie też o ważnej estetycznej zmianie w Rumi, a chodzi o ratusz. Marcin Krzemiński. 7 ofiar wypadku polskiego autokaru do tej pory zidentyfikowały węgierskie służby. Informację przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
1: Dzisiaj rano otrzymaliśmy potwierdzenie zgonu 7 osoby. Rodziny zostały poinformowane. Zespoły z udziałem psychologa uczestniczyły w tym procesie informowania rodzin o tym tragicznym zdarzeniu. Za chwilę wyjedzie kolejny 3-osobowy zespół do tej 7 rodziny.
0: Jeszcze dziś zespół polskich medyków ma ocenić stan poszkodowanych pod kątem ich powrotu do kraju. W tragicznym wypadku na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób. Wszystkie pochodziły z województwa podkarpackiego. Węgierska policja zatrzymała kierowcę autokaru. Jego zmiennik po przesłuchaniu został zwolniony. Na razie przyczyny wypadku nie zostały ostatecznie potwierdzone. Najczęściej pojawia się informacja o zaśnięciu kierowcy. Dziś w południe pamięć ofiar wypadku zostanie uczczona minutą ciszy w podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Flagi państwowe będą opuszczone do połowy masztu. Nawet dożywocie może grozić Remigiuszowi Z., który w sobotę w podpoznańskim Swarzędzu postrzelił byłą partnerkę. Mężczyznę schwytano wczoraj, dziś zostanie przesłuchany. Ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Zresztą został on mu postawiony już wcześniej, niejako zaocznie, gdy trwała obława. A sąd wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie 51-latka, co dało podstawy do wystawienia listu gończego. Postrzelona kobieta nadal przebywa w szpitalu. Jej stan jest krytyczny. Wrócił CPN. Od dziś znów obowiązuje rządowy pakiet obniżek cen paliw. I tak ma być do końca wakacji. I do tego czasu w każdy dzień roboczy będziemy poznawać maksymalne ceny na kolejny dzień. I tak zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii dziś benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 41 groszy za litr. Oczywiście benzyna 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Sport. Greczynka Maria Sakkari będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju w Cincinnati. Mecz trzeciej rundy zaplanowano na 17 polskiego czasu. Wczoraj broniąca tytułu nasza rakieta wygrała mecz z Kolumbijką Emilianą Erengo 6-3, 6-0. Rumia będzie miała nowy ratusz, bo obecny, będący de facto blaszanym barakiem, przynosi wstyd mieszkańcom, którzy od lat sami apelowali o budowę nowego. Właśnie

0: W piłkarskiej Ekstraklasie jest Górnik Zabrze. Pokonał on 2-1 Wisłę Kraków i to pomimo, że ostatnie pół godziny Wisła mogła ten mecz co najmniej zremisować.
1: Jeżeli chodzi o nas, to na pewno jest niedosyt, bo sytuacja się tak ułożyła, że graliśmy z przewagą jednego zawodnika. Próbowaliśmy grać w ataku pozycyjnym. Trzeba przyznać, że Górnik się dobrze bronił w tej fazie meczu.
0: Mówił tuż po spotkaniu trener Wiślaków Mariusz Job. Górnik tym samym rekompensuje kiepskie występy w europejskich pucharach, mówi trener zespołu Michał Gaszparik.
2: No i chłopacy pokazali, jak jest Górnik mocny team, a jak potrzebowaliśmy biegać, cierpieć na tym boisku. 3 dni temu chłopacy odbiegali ponad 116 km.
0: W tabeli prowadzi jednak Legia Warszawa, bo ma 4 rozegrane spotkania, o jedno więcej, aniżeli wspomniany Górnik. Trzeci mecz i trzecią porażkę za to zanotowali piłkarze Rakowa. Przegrali na wyjeździe z Krakowią 1-2. Medaliki z zerowym dorobkiem punktowym zamykają tabelę. 3 Polki w trzeciej rundzie turnieju tenisowego w Cincinnati. Iga Świątek po zwycięstwie nad Kolumbijką Emilianą Arango 6-3, 6-0 może już się szykować do starcia z Greczynką Marią Sakari. Dziś za to dojdzie do meczów Maji Chwalińskiej z Dianą Schneider oraz Magdaleny Fręch z Jeleną Rybakiną. Oba spotkania późnym popołudniem polskiego czasu. Jeżeli Polki wygrałyby z wyżej notowanymi rywalkami, w czwartej rundzie zagrają ze sobą. Poza podium rajd Barum, 5. rundę rajdowych Mistrzostw Europy rozgrywanych na południu Czech kończy Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem. Polskiej załodze nieco ponad sekundy zabrakło, by znaleźć się w czołowej trójce.
3: Tasowaliśmy się na miejscach na podium, na drugim i trzecim miejscu. Zabrakło około sekundy, natomiast z drugiej strony muszę docenić, że to był absolutnie nasz najlepszy rajd Barum w historii.
0: Triumfował reprezentant gospodarzy Adam Brzezik. Marczyk zajmuje 3. miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: 19 stopni nad morzem, 22 na zachodzie, 31 na południowym wschodzie. Nie zabraknie słońca, ale raczej przewaga chmur, miejscami deszcz i burze.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Bonton na lato.
4: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Jak zastrzeżyć swój PESEL? Może to być naprawdę cenna podpowiedź, warta kilkanaście, kilkadziesiąt lub nawet kilkaset złotych, więc posłuchajcie. Warto być razem z nami tu, Radio Bonton. Słuchacie nas na 104,9 FM. Minęła już 10:07.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
3: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
9: Bonton na lato.

Dosłownie godzinkę temu mówiłem wam o tym, że wyciekły dane Polaków i to miliony Polaków. No i tutaj czekamy jakby na informację, czy nasze dane również tam się znalazły. Chodzi o dane, które posiadały placówki medyczne, czyli nie tylko nasz numer PESEL, ale również informacje o stanie naszego zdrowia. Co trzeba zrobić? Ministerstwo Cyfryzacji zaleca, abyśmy zastrzeżyli sobie numer PESEL. No i można to zrobić bezpłatnie w każdym momencie w aplikacji M-Obywatel albo nawet w urzędzie gminy. Warto również zmienić najważniejsze hasła, nie używać jednego hasła w celu w wielu serwisach, no i włączyć uwierzytelnienie dwuskładnikowe, czyli jeśli będziecie logować się na jakiś portal, na jakąś pocztę, to będziecie musieli na przykład na urządzeniu, na drugim urządzeniu typu telefon bądź komputer zatwierdzić takie logowania. A jeśli w najbliższych tygodniach zadzwoni ktoś do was, kto będzie znał wasze imię, PESEL, a nawet szczegóły dotyczące zdrowia, to bądźcie czujni, bo nie oznacza to, że jest pracownikiem banku czy przychodni. Wręcz przeciwnie, prawdziwe te dane mogą być właśnie narzędziem, którym oszust będzie próbował zdobyć nasze zaufanie. Słuchacie Radia Bonton, minęła już 10:21. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
5: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.

A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Zastanawiam się, co słuchacie w okręgówce, bo już po wiadomościach sportowych z 8.30 wiemy wszystko, co powinniśmy wiedzieć o trzeciej lidze, o rozgrywkach w trzeciej lidze, natomiast nie wiemy, co w okręgówce, więc tu pytanie do naszego kolegi, do Marcina, czy mógłby nam to wszystko wyjaśnić. No i jak już się dowiedziałem przed wejściem antenowym, jest w stanie to wyjaśnić, więc proszę bardzo, oddajemy mu głos.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
3: Sport, Marcin Petruk. Kolejne 3 punkty na koncie Motoru Lublin. Wczoraj ekstraklasowicz mierzył się u siebie z GKS-em Katowice i wygrał 1-0, kiedy w końcówce spotkania bramkę zdobył Karol Czubak, mówi trener Motoru Mariusz Misiura.
4: No bardzo się cieszę, że zdobyliśmy 3 punkty, że wygraliśmy mecz, bo mam takie poczucie, że to był czwarty naprawdę dobry mecz w naszym wykonaniu. Jak ten czas leci tydzień po tygodniu i przygotowujesz się do czwartego spotkania i cały czas na tym koncie masz 1 punkt, często już zapominamy, co się wydarzyło w pierwszej kolejce, co się wydarzyło w drugiej czy w trzeciej. I ja się dzisiaj tak normalnie po prostu cieszę, że zdobyliśmy 3 punkty, bo wydaje mi się, że drużyna zasłużyła, żeby mieć już na swoim koncie ich dużo więcej. I wierzę, że taką konsekwentną pracą, procesem, w którym jesteśmy, jakby to nie ucieknie i krok po kroku będziemy budowali silną drużynę.
3: Kolejne spotkanie lubelski Motor zagra na wyjeździe w sobotę i zmierzy się z Koroną Kielce. Wysoką porażkę w czwartej lidze zanotował z kolei Bóg Hanna. We wczorajszym meczu wyjazdowym zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa 0-5 uległ rezerwom Awi Świdnik. Plasujący się aktualnie na 13 lokacie Bóg, następne spotkanie również zagra jako gość, tym razem mierząc się w Bychawie z miejscowym Granitem. Tymczasem zespoły chełmskiej klasy okręgowej w weekend zainaugurowały nowy sezon. Jeszcze w sobotę Granica do Rokusk 2-1 pokonała Włodawiankę, Orzeł Srebrzyszcze 3-2 w Rasati Państwowice, Ogniwo Wierzbica 4-0 GKS Łopiennik, zaś Eko Różanka 1-0 Witrum Wola Okruska, mówi trener Eko Kamil Karwatiuk.
5: W drugiej połowie 2-3 sytuacje, fantastycznie w końcówce obroną instynktowną pisał się nasz bramkarz Stanisław Blachani, który zagrał bardzo dobre spotkanie. Cieszył 3 punkty z trudnego terenu, bo myśli, że Wola Okruska będzie bardzo ciężkim rywalem. W tym sezonie widać wzmocnienia zespołu. Cieszy, że młodzi zawodnicy pokazali się z dobrej strony. Wiadomo, brakuje im gdzieś tam fizyczności, nie okrzykają doświadczenia, ale nie będę się bał, pomimo nawet błędów, pomimo może strat bramek, będziemy iść dalej w tym kierunku.
3: Pozostałe spotkania nowego okręgowego sezonu rozegrały się wczoraj. Ruch Izbica 3-2 pokonał ZGKS Brat Cukrownik Sienica Nadolna, rezerwy Chełmianki 2-1 Unię Rajową, a hetman Żółkiewka 2-1 Kłosa gmina Chełm.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Bonton na lato.

0: Słuchajcie!
1: Co oglądamy?
0: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
2: Hasło tygodnia. Największy zwrot akcji.
0: Dzisiaj słów kilka o filmie Gra, The Game z 1997 roku w reżyserii Davida Finchera. I tutaj muszę zaznaczyć, że to jeden z moich ukochanych reżyserów. A w obsadzie filmu Gra są takie nazwiska jak Michael Douglas i Sean Penn. Ten film to wręcz synonim zwrotu akcji. Trzyma widza w niepewności do absolutnie ostatniej sekundy, a finał wywraca całą historię do góry nogami tak bardzo, że po seansie człowiek po prostu siedzi na kanapie z otwartą buzią. Główny bohater, zimny i bogaty bankier Nicholas Van Orton, dostaje od brata z okazji 48. urodzin zaproszenie do tajemniczej gry organizowanej przez firmę CRS. Szybko okazuje się, że granica między fikcją a przerażającą rzeczywistością całkowicie się zaciera i w tym momencie zaczyna się prawdziwy psychologiczny rollercoaster. Niewinna zmysłowa rozgrywka błyskawicznie zmienia się w koszmar. Bohater traci kontrolę nad swoim życiem, pieniędzmi i bezpieczeństwem, a my razem z nim do samego końca nie wiemy, co jest jeszcze wyreżyserowaną mistyfikacją, a co brutalną rzeczywistością. A na koniec już klasycznie kilka ciekawostek. Aby uwiarygodnić dezorientację głównego bohatera, reżyser David Fincher często nie informował Michaela Douglasa o drobnych zmianach w scenach lub reagował inaczej niż ustalono. Douglas przyznał w wywiadach, że czuł na planie taką samą paranoję i brak kontroli, jak jego bohater w filmie. Pierwotnie rolę młodszego rodzeństwa Michaela Douglasa miała zagrać Jodie Foster. Zamiast brata miała być siostra. Aktorka bardzo chciała zagrać w filmie, jednak ze względu na zmiany w scenariuszu i konflikty w harmonogramie ostatecznie wycofała się z projektu, a rolę brata przejął Sean Penn. Podczas kręcenia jednej ze scen Deborah Kara Unger złamała kość w stopie. Jej poświęcenie było tak duże, że wskoczyła nawet do pojemnika na śmieci wypełnionego prawdziwymi szczurami. A na koniec muzyczny akcent z filmu White Rabbit zespołu Jefferson Airplane. Choć leci w tle w jednej z kluczowych, najbardziej zakręconych scen filmu, to jego tekst o wpadaniu do króliczej nory jest metaforą tego, co dzieje się w filmie. Posłuchajmy razem.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Helm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Reklama.
10: Bonton na lato.

0: 10:50, czyli 10 minut nam brakuje do 11:00. Na serio, bliżej południa już jesteśmy niż dalej, to na pewno. A końcówka sierpnia to oczywiście tradycyjnie czas podziękowań. A ja właśnie czytam na naszym portalu supertydzień.pl i mam też przed sobą plakat, że 30 sierpnia w Siennicy Różanej odbędą się dożynki powiatowe. No i kto pojawi się na miejscu, ten dowie się, kto na przykład zostanie wyróżniony odznaczeniem zasłużone dla rolnictwa. Będą też atrakcje dla dzieci. Najmłodsi zobaczą plenerowy spektakl Magik i Mistrz Wpadek. Będzie też gwiazda i to z zagranicy. Denzel. Szczegóły jak zwykle wraz z plakatem znajdziecie na naszym portalu supertydzień.pl. Powoli zbliżamy się do 11:00, więc już teraz zapraszam Was na wysłuchanie najświeższych informacji.
1: Słuchacie

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Reklama.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: rusza śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Potem wrócimy do wyników naszych lekkoatletów na Mistrzostwach Europy. Najpierw jednak nowe informacje dotyczące wypadku na Węgrzech. Marcin Krzamiński. Prawdopodobnie jeszcze dziś do Polski przyleci pierwszy samolot z poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech. To informacje od rządzących. Lokalne władze z kolei przekazują, że jeszcze dziś autokarem na Podkarpacie mają wrócić też pierwsi lekkoranni pasażerowie. O tym, jak duża będzie to grupa, zdecydują lekarze. Ich przejazd zostanie zapewniony przez przewoźnika pielgrzymki, która wracała z Medjugorje do Strzyżowa na Podkarpaciu. Marcin Starzec.
1: Takie informacje przekazał mi wójt gminy Lubenia, Adam Skoczylas, który pozostaje w kontakcie z wojewodą i z będącymi na Węgrzech służbami konsulatu.
2: Będzie podstawiony autobus przez przewoźnika. Osoby, które będą mogły być przetransportowane autobusem, przyjadą do Polski.
1: Z gminy Lubenia pochodzi 18 z 57 pielgrzymów. Wiadomo, że 5 osób z terenu gminy zginęło.
2: 3 osoby są już potwierdzone, że nie żyją, natomiast z nieoficjalnych informacji mamy w takiej wiadomości, że tych osób jest 5.
1: Równocześnie do powrotu ciężej rannych szykują się szpitale na Podkarpaciu, ale kiedy i czy w ogóle będą tu hospitalizowani, jeszcze nie wiadomo.
0: Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na telefonach mieszkańców Opolszczyzny, Śląska i Małopolski. Tam dziś według synoptyków możliwe bardzo gwałtowne burze i ulewy, do tego silny wiatr i grad, i tam też alerty drugiego stopnia. Możliwe tam również przerwy w dostawach prądu. Generalnie pogodowe alerty synoptycy wydali dziś dla 10 województw w centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Rusza prokuratorskie śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Swoją komisję powołało też samo muzeum. Pracownicy zabezpieczają ocalałe zabytki. W nocy z soboty na niedzielę doszczętnie spłonął tam kościół świętego Mikołaja. Jedna z najcenniejszych pereł architektury w Polsce z 1667 roku. Nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Wiadomo, że straty są ogromne, mówi dyrektor muzeum Marcin Krowiak.
3: Na pewno koszt kilkunastu milionów złotych. Tym bardziej, że też muzeum prowadziło na bieżąco prace konserwacyjne. Niedawno to był wymieniany dach.
0: W odbudowę pomóc mogą lokalne władze i resort kultury. W grę wchodzi rekonstrukcja kościoła lub przeniesienie tu innego zabytkowego obiektu sakralnego. To były srebrne mistrzostwa Europy dla polskich lekkoatletów, a dokładnie dla lekkoatletek, bo to one zdobyły 7 z 8 medali w Birmingham. Ten ostatni w biegu na 1500 metrów wywalczyła Klaudia Kazimierska.
4: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie tak, że dzisiaj, tylko generalnie przez lata. Ciążyła na mnie taka dwa juniorki.
0: 6 srebrnych i 2 brązowe krążki to pod względem liczby medali lepszy dorobek aniżeli 2 lata temu w Rzymie, ale brak złota sprawił, że Polacy zajmują 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, co jest najgorszym wynikiem od 20 lat. Szansa na rehabilitację będzie za 2 lata. Mistrzostwa Europy odbędą się wtedy w Chorzowie.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Tylko do dziś Urząd Miasta Chełm przyjmuje

0: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
1: Maksymalnie 22 stopnie na zachodzie, 25 w centrum, 31 na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem, tam około 19. Przewaga chmur, miejscami deszcz i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju. Burzom może towarzyszyć grad, do tego bardzo silny wiatr.
0: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
2: Bonton na lato.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: 6 po 11 tu Radio Bonton, słuchacie nas na 104,9 FM i bardzo dobrze, bo powoli zbliżamy się do 12. Sporo dobrej muzyki, oczywiście letnich przeboi mamy tutaj przygotowanych na naszej antenie, więc wy jakbyście tak dali delikatnie głośniej, myślę, że sąsiedzi się nie obrażą.

0: Reklama.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtami.

0: Chełmce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny koński targ.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Reklama. Bonton na lato.

Słuchacie Radia Bon Ton, przygrywamy wam cały czas na 104,9 FM. Ja tylko przypomnę delikatnie, bo chyba sam też będę świętował. Dzisiaj dzień lumpeksu, także warto skoczyć sobie do ulubionego i poszukać jakiś perełek. Chociaż kiedyś, jak sobie dobrze przypominam, czasy początków takich lumpeksów, to głównie ludziom nie chodziło o ubrania, tylko o to, co w kieszeniach tych ubrań. Nawet sami pracownicy przetrzesywali te kieszenie, jak się tylko dało. Pewnie i do dzisiaj tak jest. No to wiecie, są rzeczy z drugiej ręki, więc nie wiadomo, kto z tej drugiej ręki tam ktoś coś wsadził do środka. Więc jak coś znajdziecie cennego, to pamiętajcie, kto wam o tym sposobie powiedział, prawda?

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
0: Reklama.
4: Owszem, możecie znaleźć je na naszym portalu supertydzień.pl, ale teraz możecie ich po prostu posłuchać. Najświeższe lokalne wiadomości Radia Bonton. Minęła 11.30.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Tylko do dziś Urząd Miasta Chełm przyjmuje zgłoszenia od organizacji, które chcą zaprezentować się podczas Chełmskiego Dnia Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie zaplanowano na 11 września w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej.
6: Mieszkańcy będą mogli poznać działalność lokalnych fundacji, stowarzyszeń i społeczników, a organizacje zaprezentują swoje inicjatywy i pomysły. Nie zabraknie także wyróżnień dla osób szczególnie zaangażowanych w życie naszego miasta. Jeśli działasz w organizacji pozarządowej,

0: Zgłoś swój udział.
1: Mówi Kacper Jasek z chełmskiego magistratu. Do tej pory wpłynęło 7 zgłoszeń. Szczegółowe informacje wraz z niezbędnymi dokumentami można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło, że w wyniku ataku hakerskiego na aplikację MyDoktor pozyskano dane medyczne ze wszystkich podmiotów medycznych korzystających z aplikacji, 12 tysięcy. Potencjalnie mogą wyciec dane 19 milionów Polaków. Mowa tutaj o imionach, nazwiskach, numerach PESEL i szeregu informacji o naszym zdrowiu, od przyjmowanych leków po historię leczenia. O zagrożeniach związanych z tym wyciekiem mówi Cezary Pasierkiewicz, chełmski specjalista z zakresu cyberbezpieczeństwa.
2: Żyjemy w nowoczesnym świecie. AI daje mnóstwo możliwości. Ataki socjotechniczne na ten moment mogą być wysoce wyrafinowane. Wcześniej mógł do nas dzwonić konsultant o imieniu Janek, Jacek, ale teraz może dzwonić do nas numer córki, syna z jego głosem. Oczywiście może to dzwonić ktoś, kto się podaje za panią z recepcji, prosząc o na przykład potwierdzenie wcześniejszej rezerwacji, dokonaniu wpłaty i w ten sposób dokona ataku socjotechnicznego, a my stracimy pieniądze.
1: Rząd i służby apelują, aby przede wszystkim zastrzec PESEL.
2: To jest na ten moment najlepsze rozwiązanie i jedyne. Jestem zdania, że ten PESEL domyślnie powinien być zastrzeżony. Powinniśmy móc go odstrzeżyć w sytuacjach kontaktu z urzędami, dokonywaniu czynności cywilnoprawnych. Niemniej jednak na ten moment pozostaje nam zastrzeżyć PESEL, rozwijać się. Jeśli zostaniemy w miejscu, nie będziemy rozwijać się pod kątem zagrożeń, zostaniemy w tyle i możemy paść ofiarą ataku.
1: Zastrzeżenia można dokonać w aplikacji mObywatel lub osobiście w placówce samorządowej.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: Trwają zapisy do 15. edycji półmaratonu chmielakowego o Puchar Burmistrza Krasnego Stawu. Obecnie na liście zawodników widnieje ponad 400 osób, a limit wynosi 600, mówi dyrektor krasnostawskiego MOSiR-u Tomasz Żerebiec.
4: Trasa naszego półmaratonu jest trasą ocenianą przez uczestników jako bardzo wymagająca, a zarazem należy do najpiękniejszych tras biegowych w regionie. Biegniemy po części tej miejskiej, biegniemy ścieżką rowerową, biegniemy 8 kilometrów w lesie, także jest bardzo malownicza i bardzo wysoko oceniana. Większość uczestników naszego półmaratonu to są amatorzy. Oczywiście zdarzają się zawodowcy. Przypomnę, że najlepszy wynik w historii naszego półmaratonu został ustanowiony podczas 7. edycji przez zawodnika z Kenii i wyniósł 1 godzinę 9 minut 38 sekund.
1: Głównej rywalizacji będą towarzyszyły zmagania dla najmłodszych miłośników biegania. Ci zmierzą się na dystansach od 50 do 600 metrów. Zapisy są prowadzone jeszcze tylko dzisiaj za pośrednictwem strony ultimasport.pl. Na ulicach, ścieżkach i w parkach Chełma oraz okolic wciąż można spotkać policyjne patrole rowerowe. Mundurowi na jednośladach dbają o bezpieczeństwo w miejscach wypoczynku, reagując na wykroczenia i akty wandalizmu. Policyjni cykliści patrolują m.in. okolice Parku Miejskiego, Zalewu w Żółtańcach oraz alejek nad rzeką Ucherką. Rower daje im sporą przewagę, pozwala szybko i skutecznie dotrzeć tam, gdzie wjazd tradycyjnym radiowozem jest niemożliwy lub utrudniony. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych, dbając o to, by letni wypoczynek mieszkańców przebiegł spokojnie i bezpiecznie.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Rozpoczynamy nowy tydzień na 104,9 FM. Uruchamiamy nasz muzyczny wehikuł czasu i sprawdzamy, czym 17 sierpnia zapisał się w historii światowej muzyki. Dzisiaj w kalendarzu stawiamy na sprawdzone fakty, znane nazwiska i utwór, który idealnie nastraja na nadchodzące dni. Zaczynamy w roku 1939. Na świat przyszedł Luther Allison, wybitny amerykański gitarzysta i wokalista, uznawany za jedną z najważniejszych postaci powojennego bluesa. Przenosimy się do roku 1953. Swoje 73. urodziny obchodzi dzisiaj Kevin Rowland, wokalista i lider brytyjskiej formacji Dixie's Midnight Runners, znanej z nieśmiertelnego światowego hitu Come on, Eileen. W kalendarzu zapisujemy rok 1964. Swoje 62. urodziny celebruje Maria McKee, amerykańska wokalistka znana z kultowej ballady Show Me Heaven. Zaglądamy do roku 1985. Dokładnie 41 lat temu na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów rozgościła się grupa UB40 w słynnym duecie z Chrissy Hayden z zespołu The Pretenders, podbijając eter utworem I Got You Babe. A naszą dzisiejszą kartkę zamykamy rokiem 1995 i piosenką, która dokładnie w sierpniu tamtego roku opanowała stacje radiowe na całym świecie. Przenosimy się o 31 lat wstecz. Amerykańska formacja Deep Blue Something podbiła listy przebojów ze swoim kultowym singlem Breakfast at Tiffany's. Niezwykle chwytliwa melodia, ciepłe gitarowe brzmienie i charakterystyczny klimat sprawiły, że numer błyskawicznie stał się ogromnym radiowym przebojem. Ten utwór świetnie zdejmuje poniedziałkowy stres i daje mnóstwo dobrej energii. Zamykamy dzisiejsze archiwum i wjeżdżamy z genialnym klimatem lat 90. Przed nami Deep Blue Something.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4.

0: 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Bonton na lato.

0: Dopiero co otwieraliśmy weekend, dopiero co był piątek, a już mamy poniedziałek. No i już mamy prawie południe, czyli połowa dniówki za nami. My, o ile zaczęliście pracę gdzieś tak koło 8 rano, tak? Czyli jesteśmy po 4 godzinach. A jakoś przetrwacie spokojnie. Już nie ze mną, co prawda, ja już wam nie będę pomagał przetrwać, ale popołudniowy program jak najbardziej wam w tym pomoże. No i nasi dziennikarze, którzy dbają o to, żebyście mieli dostęp do najświeższych informacji i też najlepszą muzykę pod słońcem albo i pod brakiem słońca. Wtedy, kiedy jest ciepło, wtedy, kiedy jest zimno, to i tak gramy dla was, jak tylko najlepiej potrafimy. No dobra, ja za dzisiaj serdecznie dziękujemy. Słyszymy się jutro po godzinie 7. Tak trochę się zastanowiłem, czy na pewno jutro przychodzę do pracy, ale chyba tak, tak. Jutro normalny dzień przecież, tak? 18 sierpnia. No tak, dobra. To do jutra.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
2: Reklama.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Reklama.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: wypadek na Węgrzech. Pierwsze osoby polecą dziś do kraju. Uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia to w Szczecinie. Rekordowa wygrana w niemieckim Lotto. O tym na koniec. Marcin Krzemiński. Zespół polskich medyków już działa w szpitalach na Węgrzech. Grupa lekarzy i ratowników wczoraj późnym wieczorem doleciała do Budapesztu rządowym samolotem. Dziś od samego rana dociera do placówek, w których przebywają poszkodowani Polacy i ocenia, których można już zabrać do kraju. Wytypowano już osoby z lżejszymi obrażeniami, które dziś wieczorem mają odlecieć rządowym samolotem, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kasperczyk.
1: Mamy 18 osób, które możemy przetransportować ze szpitala Nijelhaza. To jest tam, gdzie jest ta druga grupa. Tu z Egeru wstępnie zidentyfikowaliśmy 6 osób, z czego 2 osoby mają jeszcze prowadzone dodatkowe badania.
0: Według wiceministry bilans tragedii nie zmienił się od wczoraj. W wypadku zginęło 12 osób, 10 jest w stanie ciężkim. Przyczyny wypadku bada węgierska policja. Śledztwo w tej sprawie wszczęła też prokuratura w Krośnie. Za kilka dni natomiast ruszy kontrola Inspekcji Transportu Drogowego. Sprawdzi ona czasy pracy i odpoczynku kierowców, a także dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa i samych szoferów. 5 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku na Węgrzech to mieszkańcy gminy Lubenia na Podkarpaciu. W sumie na pielgrzymkę pojechało stąd 18 osób, aż 17 pochodzi ze wsi Siedliska. To niewielka miejscowość, gdzie każdy zna każdego. Ludzie są w szoku, bo w wypadku stracili swoich sąsiadów.
2: To dla każdego. Każdy tam z sąsiedzi to strasznie trudne to jest wszystko.
3: Razem myśmy się dobrze kolegowali za czasów takich młodzieńców.
2: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak. No.
0: Jak do tej pory oficjalnie zidentyfikowano 3 ofiary pochodzące z siedlisk. Przenosimy się do Szczecina, gdzie doszło do uszkodzenia gazociągu średniego ciśnienia. Państwowa Straż Pożarna przekazała, że ewakuowano ponad 30 mieszkańców z okolic ulicy Zbójnickiej. Miejsce zabezpieczono kurtynami wodnymi. Strażacy przekazali, że udało się już odciąć dopływ gazu. A ewakuowani wkrótce będą mogli wrócić do swoich domów. Smutna wiadomość ze świata filmu. W wieku zaledwie 36 lat zmarła Hayden Panettiere, aktorka znana m.in. z seriali Hrosi i Nashville. Osierociła córkę Kaję. Rodzina nie poinformowała o przyczynach śmierci aktorki. Na koniec jeszcze niemiecka Turyngia, gdzie padła główna wygrana w Lotto. Zwycięzca sobotniego losowania zgarnął 50 milionów euro. Więcej nie mógł według niemieckich przepisów, mimo że prawie pół roku od ostatniej wygranej uzbierało się ponad 121 milionów euro. Niemniej taka rekordowa kwota i przerwa to dobre wieści dla innych graczy, bo kolejne losowanie rozpocznie się od maksymalnej kwoty 50 milionów euro.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Nie zabraknie słońca, ale raczej przewaga chmur, miejscami deszcz i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju. Burzom może towarzyszyć grad, do tego bardzo silny wiatr. Na termometrach od 19 stopni nad morzem do 31 na południowym wschodzie kraju.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: W rytmie lata.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
8: 5 po 12, Jarek Ota, witam gorąco w poniedziałkowym rytmie lata na 104,9 FM. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów. Imieniny obchodzą Miron, Anita oraz Jacek. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień pozytywnie zakręconych.

0: Reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum.

0: Poznaj Połaniecka Park. Kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan. Biuro Nieruchomości Hestus.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach. Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Morandi w rytmie lata w radiu Bonton. Mała naukowo-wakacyjna ciekawostka na start tygodnia. Badacze z uniwersytetów w Exeter dowiedli, że spędzanie chociaż 5 minut w ciągu dnia na patrzeniu na otwartą przestrzeń nieba obniża poziom napięcia mięśniowego i błyskawicznie redukuje zmęczenie wzroku po pracy przy ekranach. Niebo i chmury mają tak zwaną fraktalną strukturę, którą nasz mózg interpretuje jako naturalny sygnał bezpieczeństwa. Więc zanim weźmiecie się za kolejne zadanie, zerknijcie na chwilę przez okno. A na 104,9 FM niezmiennie gra dla Was odprężająca muzyka. Calvin Harris i Clementine Douglas już teraz. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
10: Bonton Radio. Sport.
11: Zapraszam na wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Chełmianka Wiktoria Gajosz z brązowym medalem Mistrzostw Europy w Birmingham. Obecna lekkoatletka AZS-u UMCS Lublin wspólnie z Ewą Swobodą, Magdaleną Stefanowicz i Krystyną Cimanuszką wywalczyły awans do finału sztafety 4x100 metrów czasem 42,63 sekundy. W samym finale Chełmiankę zastąpiła Pia Skrzyszkowska, a nasze reprezentantki osiągnęły rezultat 43,15 sekundy, plasując się na trzeciej lokacie. Zgodnie z regulaminem czempionatu wszystkie Polki biorące udział w sztafecie, a więc także Wiktoria Gajosz, zdobyły tym samym brązowe krążki. Trwa dobra passa trzecioligowców Chełmianki. Biało-zieloni odnieśli trzecie zwycięstwo z rzędu na wyjeździe 3-0, pokonując Beniaminka Morawię Morawica, a tym samym są aktualnie liderem swojej grupy. W 5 minucie bramkę zdobył Piotr Cichocki, zaś w 25 i 36 dwa trafienia dołożył jeszcze Paweł Tomczyk.
12: Na tabelę to nie czas patrzeć, ale przyjemnie wygrywać. Bardzo dobra pierwsza połowa, 3 bramki, dużo takiej gry, która była i płynna i tworzyliśmy sytuację. No niestety w drugiej połowie trochę gorzej już to wyglądało. Ale przy 3-0 na pewno ten mental jest inny troszkę niż wtedy, kiedy zaczynasz mecz i musisz strzelać bramki, także na pewno zasłużone.
11: Mówił trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski. Następny mecz jego zespół zagra u siebie w najbliższą środę i podejmie Wisłokę Dębica. Początek spotkania o godzinie 17. Kolejne transfery w HKS-ie Chełm stały się faktem. Jeszcze przed weekendem do siatkarskiego składu z Niedźwiedziego Grodu dołączył Maciej Muzaj, zawodnik wielu klubów z najwyższej rodzimej ligi, a także reprezentant Polski. W biało-zielonych barwach w nowym sezonie Tauron Ligi zobaczymy również Francuza Yassina Luat, który miniony sezon spędził w ASEC Rosowi Rzeszów, a w dorobku ma między innymi sukcesy w Lidze Narodów, w tym także złoty medal w tych rozgrywkach. Przygotowania do walki o punkty siatkarze chełmskiego HKS-u rozpoczęli dzisiaj, mówi trener Krzysztof Andrzejewski.
13: Przygotowania będą trwały 9 tygodni, bo już w połowie października rozpoczniemy drugi sezon w Tauron Lidze. Przygotowania na własnych obiektach. Będziemy korzystali oczywiście z naszej hali sportowej, ale również skorzystamy ze stadionu przy ulicy Ceramicznej. Oprócz tego oczywiście siłownia i sukcesywnie po 4 tygodniach już przygotowań rozpoczniemy granie pierwszych meczów kontrolnych.

0: tych meczów kontrolnych będzie 9 lub 8. W zasadzie co tydzień będziemy uczestniczyli w turnieju bądź grach sparingowych, tak żeby jak najlepiej przygotować się do startu sezonu.
1: Pierwsze spotkanie nowego sezonu w Tauronlidze HKS Chełm rozegra u siebie 17 października i podejmie Cuprum Stilon Gorzów.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
3: W rytmie lata.

często. W poniedziałek sięgamy po drugą lub trzecią kawę już przed południem, a potem czujemy niepokój zamiast energii. Neurobiolodzy podpowiadają, pierwszą kawę warto wypić dopiero 90 minut po przebudzeniu, kiedy poziom naturalnego kortyzolu w organizmie zaczyna opadać. Jeśli sięgniecie po nią zbyt szybko, zablokujecie naturalny proces wybudzania. A jeśli potrzebujecie natychmiastowego zastrzyku pozytywnej wibracji, wystarczy podkręcić radio Bonton na 104,9 FM. Na chwilę już teraz Grzegorz Chyrzy.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
0: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
4: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Teddy Swims w rytmie lata w radiu Bonton. Pierwsza godzina poniedziałkowego rozruchu za nami. Po 13 sprawdzimy, jak proste nawyki żywieniowe pomagają utrzymać wakacyjną formę, a Kinga Miszczyk odpowie na kolejne pytanie. A dlaczego? Zostańcie z nami.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
3: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 12. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
4: Reklama.
5: Bonton Radio.

0: Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru. Za chwilę też kierowcy o nowej odsłonie programu CPN i rozmowy premiera Wielkiej Brytanii z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu. Marcin Krzemiński. Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru z pielgrzymami, który w niedzielę w nocy miał wypadek na autostradzie M3, w wyniku czego zginęło 12 Polaków wracających z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. Policjanci zarzucają mężczyźnie zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Nie wykluczają, że mężczyzna zasnął za kierownicą. W najbliższych dniach sąd może zdecydować o jego aresztowaniu. Tymczasem, jak potwierdza rzecznik polskiego rządu, samolot transportujący poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróci do Polski jeszcze dziś wieczorem. Wstępnie planowane jest międzylądowanie samolotu w Rzeszowie. Przed kancelarią premiera jest Błażej Kulesza. Błażeju, powiedz proszę, jak ten powrót będzie wyglądał.
1: Samolotem dotrze do kraju około 20 osób. Ten najpierw wyląduje w Jasionce. Stamtąd część osób zostanie przetransportowana do szpitali na Podkarpaciu. Polska strona, jak podkreślał rzecznik rządu Adam Szłapka, gotowa jest na transporty tych najciężej rannych.
2: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego.
1: Jak długo potrwa cała procedura powrotu do kraju, to na razie trudno szacować. Trwa bowiem weryfikacja tych, którzy w ogóle nadają się do transportu drogą lotniczą.
0: Zmieniamy temat. Atak nożownika na 31-letnią Ukrainkę w Częstochowie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, również obywatela Ukrainy. Kobieta została czterokrotnie ugodzona nożem,

0: trafiła do szpitala, mówi starszy aspirant Marlena Leszczyniak.
1: Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu.
0: Ale przesłuchana zostanie dopiero, gdy zgodzą się na to lekarze, z kolei sam napastnik, gdy wytrzeźwieje. Policja wyjaśnia też, co łączy kobietę z mężczyzną. Poszukiwani są również świadkowie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41 zł, benzyny 98 7,20, a oleju napędowego 7,37, przekazał minister energii, czyli bez zmian w stosunku do dziś, czyli pierwszego dnia powrotu na stację programu CPN. To powrót, przypomnę, w okrojonej formie, bo tylko obniżka podatku VAT bez już obniżki akcyzy. Kierowcy jednak w miarę zadowoleni.
2: Zależy na jak długo to wróci. Dzisiaj tankowałem do pełna i jest znaczna różnica. 60 zł dzisiaj zaoszczędziłem.
0: Rząd deklaruje, że program potrwa do końca sierpnia. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham wymieniał wiadomości z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu Susie Wiles. Tak twierdzi serwis Politico. Źródło portalu na Downing Street zapewniło, że szef rządu nie wyjawił istotnych informacji. W pewnym momencie nabrał podejrzeń i przerwał rozmowę. Downing Street nie skomentowało tych doniesień, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Koniec kilkunastoletniej ucieczki niebezpiecznego przestępcy. 53-letni mężczyzna poszukiwany za brutalne napady z bronią w ręku, w tym na zakłady jubilerskie i punkty bukmacherskie w Chełmie oraz Lublinie, został zatrzymany w Wielkiej Brytanii i ekstradowany do Polski. Spore wsparcie dla lokalnej edukacji. Gmina Chełm rusza z realizacją rządowego programu Cyfrowy Uczeń, z którego pozyskała blisko 300 tysięcy złotych. Dofinansowania na nowoczesny sprzęt dla placówek oświatowych. Unowocześnienie infrastruktury cyfrowej obejmie 6 gminnych szkół podstawowych. W Okrzowie, Stawie, Stołpiu, Strupinie Dużym, Uchrze oraz Żółtańcach. UOKiK ostrzega przed sztuczkami i presją czasu podczas rezerwowania wakacji. Serwisy rezerwacyjne i biura podróży coraz częściej stosują taktyki mające skłonić nas do natychmiastowego zakupu. Więcej usłyszycie w serwisie lokalnym o 13.30.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Te możliwe dziś głównie na południu i południowym zachodzie, ale niewykluczone też w centrum. Na termometrach 21 stopni na północy, 25 w centrum, 31 na południowym wschodzie.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
7: W rytmie lata.
5: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Po 13. Jarek Hołota, witam ponownie w rytmie lata na 104,9 FM. Słuchajcie, oficjalnie pękła pierwsza połowa poniedziałkowego dnia pracy. Jeśli robicie właśnie przerwę na obiad, jedziecie w trasie z otwartym oknem albo po prostu powoli domykacie najważniejsze sprawy, nie spinajcie się. Weekend minął, ale wakacyjny klimat w Radiu Bon Ton trwa w najlepsze. Włączamy luźniejszy bieg i płyniemy przez to popołudnie razem z muzyką na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy

0: Zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym Zaborkiem?
1: Dom weselny Zaborkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

Margaret na 104,9 FM. Szukacie idealnej przekąski do pracy w upalne lub ciepłe dni? Zamiast słodkich batonów postawcie na borówki lub jagody. Są naładowane flawonoidami, które poprawiają przepływ krwi do mózgu nawet o 15% w ciągu 2 godzin od zjedzenia. To oznacza lepszą koncentrację, szybsze kojarzenie faktów i brak nagłego zjazdu energetycznego, jaki funduje nam cukier. Soczyste, zdrowe i idealnie wakacyjne. A u nas na antenie równie soczysta selekcja muzyczna. Już teraz Jennifer Lopez.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
3: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
6: Reklama.
7: Zapraszam na wiadomości lokalne. Monika Łupkowska. Koniec kilkunastoletniej ucieczki niebezpiecznego przestępcy. 53-letni mężczyzna poszukiwany za brutalne napady z bronią w ręku, w tym na zakłady jubilerskie i punkty bukmacherskie w Chełmie oraz Lublinie, został zatrzymany w Wielkiej Brytanii i ekstradowany do Polski. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od 2009 roku. Był ścigany dwoma listami gończymi i europejskimi nakazami aresztowania. Działał w grupie, która zastraszała pracowników bronią palną, kradnąc gotówkę i wyroby złotnicze. W jednym z napadów usiłował ukraść 500 000 zł. Ustalenia dotyczące miejsca jego pobytu prowadzili policjanci z referatu poszukiwań i identyfikacji osób Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. W działaniach wspierali ich funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji. Dzięki konsekwentnej pracy poszukiwawczej mężczyzna został namierzony i zatrzymany na terenie Wielkiej Brytanii. Po powrocie do kraju 53-latek usłyszał zarzuty rozbojów z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Decyzją sądu trafił już do tymczasowego aresztu. Spore wsparcie dla lokalnej edukacji. Gmina Chełm rusza z realizacją rządowego programu Cyfrowy Uczeń, z którego pozyskała blisko 300 tysięcy złotych dofinansowania na nowoczesny sprzęt dla placówek oświatowych. Unowocześnienie infrastruktury cyfrowej obejmie 6 gminnych szkół podstawowych w Okrzowie, Stawie, Stołpiu, Strupinie Dużym, Uchrze

0: oraz Żółtańcach. Łączna wartość projektu to ponad 356 tysięcy złotych, z czego większą część stanowi pozyskana dotacja, bo 285 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom do klas trafi nowy sprzęt komputerowy, urządzenia multimedialne oraz oprogramowanie wykorzystujące narzędzia sztucznej inteligencji. Program ma na celu nie tylko podniesienie jakości nauczania i wsparcie nauczycieli, ale przede wszystkim edukację uczniów w zakresie bezpiecznego i świadomego korzystania z nowych technologii.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: UOKiK ostrzega przed sztuczkami i presją czasu podczas rezerwowania wakacji. Serwisy rezerwacyjne i biura podróży coraz częściej stosują taktyki mające skłonić nas do natychmiastowego zakupu. Odliczające zegary, komunikaty o ostatnim wolnym pokoju czy informacje, że ofertę ogląda kilkanaście osób naraz, nie zawsze oddają rzeczywistość i mają na celu wywołanie pośpiechu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów apeluje, by przed dokonaniem wpłaty dokładnie weryfikować cenę końcową. Do ukrytych kosztów często doliczane są opłaty za sprzątanie czy niechciane ubezpieczenia. O zasadzie ograniczonego zaufania przypomina prezes UOKiK Tomasz Chrustny.
2: Polecane nie zawsze oznacza najtańsze, najlepiej oceniane czy najlepiej dopasowane. Miejsce obiektu na liście może wynikać również z płatnej promocji lub udziału w programie partnerskim. Sprawdź kryteria prezentowania wyników i samodzielnie porównaj oferty. Zachowaj czujność także po rezerwacji. Wiadomość o problemie z płatnością lub groźbie anulowania pobytu może wyglądać wiarygodnie, a nawet zawiera Twoje dane i numer rezerwacji. Nie korzystaj z przesłanego linku. Status płatności sprawdź samodzielnie w aplikacji, na oficjalnej stronie lub bezpośrednio w hotelu.
0: A czy chełmianie często korzystają z opcji wakacji last minute? Pytała o to Martyna Kociubińska.
3: Niestety nie. Praca mi nie pozwala.
4: Można tak powiedzieć, ale zależy od definicji. Można powiedzieć, że tak się wybieram. Teraz chyba pierwszy raz to będą Włochy. Będzie Sycylia.
5: Dla mnie wakacje last minute to każdy dzień, czyli wybieramy się o 5 rano z dziećmi, jak słońce wstaje, wychodzimy gołymi stopami na dwór, żeby po prostu poczuć ziemię.
0: Pamiętajmy, spokojna weryfikacja i chłodna głowa przed kliknięciem zapłać to najlepszy sposób na udany i bezpieczny urlop. W niedzielę w amfiteatrze w Białopolu odbędzie się gminne święto plonów, a więcej szczegółów zdradzi Aneta Radomska, wójt gminy Białopole.
6: Dożynki to dla nas jedno z najważniejszych wydarzeń w roku. To przede wszystkim czas podziękowania rolnikom za ich ciężką, całoroczną pracę. Świętowanie rozpoczniemy o godzinie 13:00 mszą świętą w intencji rolników w kościele parafialnym w Białopolu, a po mszy tradycyjnie przejdziemy korowodem dożynkowym na plac przy amfiteatrze. Przygotowaliśmy program dla wszystkich, będą występy lokalnych zespołów, oczywiście standardowo konkurs wieńców dożynkowych, konkurs tradycyjnego wiejskiego chleba, ale nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych, będzie można również skosztować potraw przygotowanych przez nasze koła gospodyń wiejskich.
0: Gwiazdą wieczoru będzie zespół Topki, którego koncert zaplanowano na godzinę 18:30. Program wydarzenia wykracza poza samą scenę. Organizatorzy przewidzieli bezpłatne animacje i atrakcje dla dzieci oraz piana party, a także zabawę na placu amfiteatru z udziałem DJ-a Dyleo. W trakcie wydarzenia będzie można odwiedzić również wystawy rękodzieła artystycznego twórców z terenu gminy Białopole.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

I jak tam wasze baterie po weekendzie? Mam nadzieję, że udało wam się złapać trochę słońca, odpocząć nad wodą albo po prostu nic nie robić. Pamiętajcie, że poniedziałek wcale nie musi być szary. To od nas zależy, z jakim nastawieniem wchodzimy w ten tydzień. Dobre nastawienie i dobra muzyka na 104,9 FM robią całą robotę. Sony Fodera i Libianka już teraz na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego, w którym odpowiadamy na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadał nam 9-letni Maciek.
3: Dlaczego mamy sny?
2: Maćku, to pytanie zabiera nas prosto do jednego z najbardziej tajemniczych miejsc na świecie, do naszego własnego mózgu. Bo kiedy zasypiamy, wydaje się, że nic się nie dzieje. Leżymy spokojnie, zamykamy oczy i śpimy. A tymczasem nasz mózg wcale nie wyłącza się jak telewizor. On nadal pracuje, porządkuje informacje, które zebraliśmy w ciągu dnia, pomaga nam zapamiętywać różne rzeczy i przetwarza emocje. A czasami tworzy przy tym niesamowite historie. To właśnie sny. We śnie możemy nagle znaleźć się w kosmosie, rozmawiać ze zwierzętami, latać nad miastem albo spotkać kogoś, kogo dawno nie widzieliśmy. I wszystko wydaje się zupełnie prawdziwe. Dopiero po przebudzeniu myślimy, chwileczkę, przecież to był tylko sen. Ale skąd mózg bierze te wszystkie pomysły? Często wykorzystuje rzeczy, które znamy. Ludzi, których spotkaliśmy, miejsca, które widzieliśmy, rozmowy, które przeprowadziliśmy, a także nasze emocje, wspomnienia i wyobraźnie. I miesza je ze sobą jak wielki kucharz. Trochę szkoły, trochę wakacji, pies sąsiada, rakieta i nagle powstaje sen. Co ciekawe, sny mogą pojawić się w różnych momentach snu, ale szczególnie żywe i pełne historii są często podczas fazy REM. Wtedy mózg jest bardzo aktywny, mimo że ciało odpoczywa. A czy wiecie, że wszyscy ludzie prawdopodobnie śnią? Nawet jeśli rano niczego nie pamiętają. To bardzo częste. Czasami budzimy się i jesteśmy pewni. Oho, dzisiaj nic mi się nie śniło. A tak naprawdę mogliśmy mieć kilka różnych snów, tylko nasz mózg nie zachował ich wspomnienia na długo. Dlatego sny potrafią zniknąć z pamięci zaledwie kilka minut po przebudzeniu. A teraz najciekawsza rzecz. Naukowcy nadal nie wiedzą dokładnie, dlaczego śnimy. Mają kilka teorii. Jedna mówi, że sny pomagają mózgowi porządkować wspomnienia. Inna, że mogą pomagać nam przetwarzać emocje. Jeszcze inne wskazują na to, że sny są po prostu częścią niezwykle aktywnej pracy mózgu podczas snu. Czyli nawet naukowcy nie mają jeszcze całej odpowiedzi. I właśnie dlatego sny są tak fascynujące. A więc odpowiedź na pytanie Maćka brzmi: mamy sny, ponieważ podczas snu nasz mózg nadal pracuje. Przetwarza wspomnienia, emocje i informacje, a przy tym może tworzyć niezwykłe historie, które nazywamy właśnie snami. Naukowcy wciąż badają, jaka dokładnie jest rola snów. Maćku, dziękujemy Ci za to pytanie, które pokazało nam, że nawet kiedy śpimy, w naszej głowie może dziać się naprawdę dużo. A jeśli dziś w nocy przyśni Wam się coś niezwykłego, spróbujcie zapamiętać to rano. A jeżeli macie własne pytania o sen, mózg albo cokolwiek innego, co nie daje Wam spokoju, poproście rodzica o nagranie tego pytania i wysłanie na adres k.miszczyk@radiobonton.pl, bo może to właśnie Wasze A Dlaczego rozpocznie kolejny odcinek. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9,90 zł.

0: 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
1: Tanio i od ręki.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, Rynek 23, telefon 82 566 91 42.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Wryt.

0: Zbliża się 14, zostańcie z nami, bo po 14 Janek Zieliński otworzy nową poniedziałkową szafę grającą. Marcin Petruk sprawdzi meldunki drogowe w mieście, a my porozmawiamy o psychologii kolorów w letnich stylizacjach. Słyszymy się po wiadomościach.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka.

0: okienne. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Reklama 104 i 9 FM.

0: za chwilę o ciężko rannych w wypadku na Węgrzech. Potem nawet dożywocie za czyn z miłości. To w Wielkopolsce. Będzie też o tajnych rosyjskich bazach, które mogą zagrozić NATO. Marcin Krzemiński. Bilans ofiar wypadku autokaru na Węgrzech się nie zmienił, ale są ranni, którzy wciąż walczą o życie. Poszkodowani w tragicznym wypadku trafili do szpitali w 4 miastach. W Egerze znajduje się obecnie 10 Polaków. Jedna pacjentka wciąż znajduje się na intensywnej terapii, mówi wicedyrektor medyczny szpitala dr Zoltan Mosarowicz.
1: She has multiple injuries.
0: Ma wiele obrażeń, ale nie są poważne, dlatego miewa się w miarę dobrze.
1: She is quite well.
0: Na intensywnej terapii są też 2 osoby ze szpitala w Miszkolcu. Władze placówki przekazały, że w ich przypadku wciąż występuje zagrożenie życia, ale ich stan jest stabilny. Poszkodowani z lżejszymi obrażeniami jeszcze dziś mają wrócić do Polski. Południe, centrum i wschód kraju z ostrzeżeniami przed burzami i ulewami. To głównie alerty pierwszego stopnia, tylko w Śląskiem na Opolszczyźnie i w części Małopolski drugiego w 3-stopniowej skali. To może oznaczać mocny wiatr, niewykluczony też grad. W południowo-zachodniej i centralnej Polsce alerty już obowiązują. W pozostałych regionach

0: wiosną, pod wieczór lub w nocy. Nawet dożywocie grozi 51-latkowi, który odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Remigiusz Z. w sobotę postrzelił ją w głowę z broni czarnoprochowej i uciekł. Wczoraj został zatrzymany przez policję, dziś został przesłuchany.
1: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
0: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu. Ranna kobieta przebywa w szpitalu, jej stan jest określany jako krytyczny. Prokuratura wystąpi do sądu o aresztowanie Remigiusza Z. na 3 miesiące. Rosjanie stworzyli co najmniej 10 tajnych baz, z których dronami są w stanie zaatakować Warszawę, donosi Telegraph. Według brytyjskich dziennikarzy bazy te mają znajdować się przy granicach z Białorusią i Ukrainą. Już teraz część z nich używana jest do atakowania Ukrainy. Tomasz Rochowski.
2: Do ataku na Polskę lub inne kraje NATO Moskwa mogłaby wykorzystać drony Gieran, czyli rosyjską wersję irańskiego Shaheda. Amerykańskie i europejskie służby obawiają się, że Kreml rozważa zbrojną prowokację na terytorium Polski, ataki rakietowe lub dronowe na infrastrukturę krytyczną lub uderzenia pod fałszywą flagą. Tydzień temu Reuters przekazał, że Polska i kraje bałtyckie zaostrzają środki bezpieczeństwa wokół swojej infrastruktury krytycznej, obawiając się rosyjskiej prowokacji.
0: Tematem zajął się Tomasz Orchowski. Ważne dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, że mamy wakacje, to również dla osób przebywających w tym rejonie. Między 19 a 20 zawyją dziś tam syreny. To trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i apeluje o zachowanie spokoju.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Do 21 stopni na północy, do 22 na zachodzie, około 25 w centrum, do 31 na południowym wschodzie i tam ostrzeżenia przed upałami. W większości kraju natomiast alerty pogodowe przed burzami. Najtrudniejsza sytuacja może być w Śląsku i na Opolszczyźnie, tam alerty drugiego stopnia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: W rytmie lata.
5: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Po 14:00 Jarek Hołota, zaczynamy trzecią godzinę poniedziałkowego rytmu lata na 104,9. Jeśli zerkacie na zegarek i odliczacie ostatnie godziny w pracy, spokojnie przeprowadzę Was przez ten odcinek w najlepszym możliwym stylu. Rozgoście się wygodnie, podkręćcie głośniki, dajcie się ponieść muzyce na 104,9 FM.

rozszargane nerwy, rozsiąść się wygodnie i odpalić przez głośniki jakąś dobrą płytę. A tak się składa, że mam tutaj klasyk z roku 2000. Oto Mama's Gun od Erykah Badu. Trochę kontekstu najpierw. W 1997 roku Badu wydała swój debiut pod tytułem Baduizm, który odniósł ogromny sukces komercyjny i artystyczny, sięgając drugiego miejsca listy Billboard 200 i otrzymując wysokie noty od krytyków, którzy obwołali Erykę królową neo-soulu. Niedługo po wydaniu krążka urodziła dziecko, owoc związku z raperem Andre 3000 z duetu Outkast. Po tym wszystkim sprawy u niej zaczęły się komplikować. Parę miesięcy później para się rozstała, a to wszystko złożyło się jeszcze na jej twórczą blokadę. Dlatego album, który dzisiaj omawiamy, zaczął powstawać dopiero w 1999 roku.

Płyta powstała głównie w nowojorskim Electric Lady Studio, stworzonym przez Jimiego Hendrixa. Tym razem Badu postawiła na prostotę w tekstach, odchodząc od zawiłości baduizmu, zamiast tego jest bezpośrednio o miłości czy poczuciu własnej wartości. Chociaż metafor oczywiście nie brakuje. Sam tytuł Mama's Gun odnosi się do opiekuńczości nad nowonarodzonym synem. Mamy kawałki jak Anno Domini 2000, który nawiązuje do głośnego wtedy zastrzelenia studenta z Gwinei przez policję. Kawałek napisany z perspektywy zabitego. Jest też Green Eyes, bezpośrednio odwołujące się do jej rozstania z Andre. Brzmieniowo mamy tutaj kontynuację tego, co było na debiucie, jednak z jeszcze większym naciskiem na żywe instrumenty, które idealnie komplementują powrót do korzeni soulu uskuteczniany przez Erykę Badu. Chociaż nie zabrakło miejsca na parę twistów, w tym na elementy psychodeli, w końcu nagrywanie w dawnym mieszkaniu Hendrixa zobowiązuje. Album został wyprodukowany przy dużym udziale kolektywu Soulquarians, do którego Badu należała. Skład łączył soul, R&B i hip-hop przy udziale takich postaci jak D'Angelo, Common Bilal czy producenci Questlove i J Dilla. To oni w głównej mierze odpowiadali za renesans soulu i nowy kierunek R&B na przełomie wieków. Także posłuchajmy rezultatu tych prac. Oto Erykę Badu w utworze Didn't You Know.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
1: Reklama.
4: W rytmie lata na 104,9 FM.

Czy wiecie, że to, co zakładamy na siebie w poniedziałek rano, ma ogromny wpływ na nasz nastrój przez cały tydzień? Psychologia koloru wskazuje, że odcienie niebieskiego i błękitu obniżają poziom stresu i poprawiają skupienie. Z kolei akcenty żółte wyzwalają w mózgu produkcję serotoniny, hormonu szczęścia. Jeśli chcecie oszukać poniedziałkowy spadek formy, wplećcie do letniej stylizacji trochę słonecznego żółtego. A na 104,9 FM dodajemy do tego pełną paletę słonecznych brzmień. Już teraz Sylwia Grzeszczak i Mango.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie

0: Stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt, pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń. Zapewniamy szybkie terminy badań.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Reklama. Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
3: Sport, Marcin Petruk. Kolejne trzy punkty na koncie Motoru Lublin. Wczoraj ekstraklasowicz mierzył się u siebie z GKS-em Katowice i wygrał 1-0, kiedy w końcówce spotkania bramkę zdobył Karol Czubak, mówi trener Motoru Mariusz Misiura.
4: No bardzo się cieszę, że zdobyliśmy trzy punkty, że wygraliśmy mecz, bo mam takie poczucie, że to był czwarty naprawdę dobry mecz w naszym wykonaniu. I jak ten czas leci tydzień po tygodniu i przygotowujesz się do czwartego spotkania i cały czas na tym koncie masz jeden punkt, często już zapominamy, co się wydarzyło w pierwszej kolejce, co się wydarzyło w drugiej czy w trzeciej. I ja się dzisiaj tak najnormalniej po prostu cieszę, że zdobyliśmy trzy punkty, bo wydaje mi się, że drużyna zasłużyła, żeby mieć już na swoim koncie dużo więcej. I wierzę, że taką konsekwentną pracą, procesem, w którym jesteśmy, jakby to nie ucieknie i krok po kroku będziemy budowali silną drużynę.
3: Kolejne spotkanie lubelski Motor zagra na wyjeździe w sobotę i zmierzy się z Koroną Kielce. Wysoką porażkę w czwartej lidze zanotował z kolei Bóg Hanna. We wczorajszym meczu wyjazdowym zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa 0-5 uległ rezerwom AWI Świdnik. Plasujący się aktualnie na 13 lokacie Bóg, następne spotkanie również zagra jako gość, tym razem mierząc się w Bychawie z miejscowym Granitem. Tymczasem zespoły chełmskiej klasy okręgowej w weekend zainaugurowały nowy sezon. Jeszcze w sobotę Granica Dorokusk 2-1 pokonała Włodawiankę, Orzeł Srebrzyszcze 3-2 w Rasati Państwowice, Ogniwo Wierzbica 4-0 GKS Łopiennik, zaś Eko Różanka 1-0 Witrum Wola Okruska, mówi trener Eko Kamil Karwatiuk.
5: W drugiej połowie 2-3 sytuacje, fantastycznie w końcówce obroną instynktowną pisał się nad bramkę Stanisław Blachani, który zagrał bardzo dobre spotkanie. Cieszył 3 punkty z trudnego terenu, bo myślę, że Wola Okruska będzie bardzo ciężkim rywalem. W tym sezonie widać wzmocnienia zespołu. Cieszy, że młodzi zawodnicy pokazali się z dobrej strony. Wiadomo, brakuje im gdzieś tam fizyczności, nieokrzesłania, doświadczenia, ale nie będę się bał, pomimo nawet błędów, pomimo może strat bramek, będziemy iść dalej w tym kierunku.
3: Pozostałe spotkania nowego okręgowego sezonu rozegrały się wczoraj. Ruch Izbica 3-2 pokonał ZGKS Brat Cukrownik Sienica Nadolna, rezerwy Chełmianki 2-1 Unię Rajowie, a Hetman Żółkiewka 2-1 Kłosa gmina Chełm.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: W rytmie lata.

0: Najtrudniejszy moment poniedziałku już za nami. Planujecie coś ciekawego na ten tydzień? Jakiś wypad nad jeziorko po pracy, rower, a może po prostu spokojne wieczory na tarasie? Cokolwiek robicie, niech ten tydzień idzie wam po waszej myśli. Z Radiem Bonton zawsze jedzie się przyjemniej. Za chwilę Marcin Petruk i Trafik.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Sezon motocyklowy nadal trwa, a policja apeluje o rozważną jazdę. Zarówno samych użytkowników jednośladów, jak też innych uczestników ruchu wobec nich. W 2025 roku motocykliści byli winni 46% wypadków, za resztę odpowiadali kierowcy samochodów. Jeżeli chodzi o pierwszą z tych grup, to najczęściej brawura gubiła osoby w wieku 25-39 lat, a głównymi powodami zdarzeń były przede wszystkim wyprzedzanie na trzeciego, nieustępowanie pierwszeństwa i nadmierna prędkość.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bon Ton Radio 104.9.

0: Inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
2: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Zbliża się 15, punktualnie o 15 najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Będzie też skrót wiadomości lokalnych, a po 15 sprawdzimy kinowe i kulturalne propozycje na nadchodzące dni. Porozmawiamy o prostej metodzie na wieczorny, wyciszający spacer i sprawdzimy sytuację na drogach. Bądźcie z nami.
1: Słuchajcie,

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
3: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
4: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Jak to?

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama. Bonton Radio. Raz to 4 i 9 FM. I wszystko gra.

0: Wracają ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Część rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do kraju. Państwowe systemy są bezpieczne, zapewnia ministra zdrowia po gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoktor. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Alerty obowiązują dziś i jutro, mówi Anna Gryczman z IMGW.
1: Nad Polską znajduje się front atmosferyczny, który będzie falował i przynosił kolejne strefy opadów deszczu oraz burz. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po Ziemię Łódzką i Kielecczyznę.
0: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo Małopolski. Alerty potrwają do północy. Z kolei przed burzami i intensywnymi opadami deszczu synoptycy ostrzegają na Mazowszu, Włódzkiem, w części Podlasia i Lubelszczyzny. Dziś wieczorem do Polski może wrócić pierwsza grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że do kraju przetransportowane zostaną wszystkie ranne osoby, a możliwość powrotu kolejnych będą oceniać węgierscy i polscy lekarze, ale wiadomo, że pierwsi chętni na lot do Polski już są.
2: To będzie około 20 osób, które będą wracały do Polski, oczywiście międzylądowanie w Rzeszowie, tak żeby już tam na miejscu te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły bliżej domu takiej pomocy mieć udzielonej.
0: Do transportu najciężej rannych gotowa jest wojskowa kasa oraz samoloty zabezpieczenia medycznego. Jak długo potrwają powroty, jeszcze nie wiadomo. Rząd zapewnia też pomoc w sprowadzeniu ciał ofiar wypadku. Zginęło w nim 12 osób. Podróżujący to przede wszystkim mieszkańcy Podkarpacia, którzy wracali do Polski z pielgrzymki do Medjugorje. A w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w południe minutą ciszy uczczono dziś pamięć 12 śmiertelnych ofiar wypadku. Flagi na budynku urzędu i w delegaturach opuszczono do połowy masztu i tak pozostanie do środy. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zaapelowała też do samorządów w regionie o opuszczenie flag, a do organizatorów imprez kulturalnych o to, by miały one stonowany charakter. Państwowe systemy informatyczne nie są zagrożone w wyniku cyberataku na platformę MyDoktor, zapewniła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Dodała, że wyciek dotyczy dostawcy oprogramowania głównie dla prywatnych placówek medycznych. W wyniku cyberataku w ręce hakerów trafiły dane medyczne 19 milionów Polaków. To dane o wizytach lekarskich, receptach i lekach. Nie fragmenty starych mebli czy naczyń, a całych budynków. Do tego dokopali się robotnicy pracujący przy remoncie łącznicy na Nowym Zjeździe w Warszawie. To dolne piętra trzech kamienic, Taubernhausa, Binkowskiej i Domu Profesorów, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
3: Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadtu. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś.
0: W miejscu trwają prace archeologiczne, kamienice raczej ponownie zostaną zasypane, poza balkonem Domu Profesorów, którego wydobycie i zabezpieczenie nakazał konserwator zabytków.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Trwa czas powrotów z wakacyjnych wyjazdów, a to oznacza więcej policyjnych kontroli na drogach. W sobotę mundurowi z całego województwa przeprowadzili akcję Alkohol i Narkotyki, podczas której zweryfikowali stan trzeźwości około 30 tysięcy kierujących. Na ulicach, ścieżkach i w parkach Chełma oraz okolic wciąż można spotkać policyjne patrole rowerowe. Mundurowi na jednośladach dbają o bezpieczeństwo w miejscach wypoczynku, reagując na wykroczenia i akty wandalizmu. We wrześniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci tak zwaną czternastkę. Trafi ona do uprawnionych osób jednym przelewem lub przekazem pocztowym razem z podstawową emeryturą czy rentą. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 15.30.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
0: Popołudnie i wieczór z deszczem i burzami na południu, w centrum i częściowo na wschodzie kraju. A na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 w Wielkopolsce, 25 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 26 na

0: Śląsku. Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
1: W rytmie lata.
2: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
3: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: Po 15. Witam wszystkich, którzy dołączają do nas po popołudniowej zmianie. Jarek Hołota przy mikrofonie na 104,9 FM. Większość z Was pakuje już biurka, wychodzi z warsztatów albo właśnie wraca do domu. Najwyższa pora zrzucić z siebie ciężar pierwszego dnia tygodnia. Przed nami przedostatnia godzina w rytmie lata. Dołączcie do nas.

Michael Douglas i Sean Penn. Ten film to wręcz synonim zwrotu akcji. Trzyma widza w niepewności do absolutnie ostatniej sekundy, a finał wywraca całą historię do góry nogami tak bardzo, że po seansie człowiek po prostu siedzi na kanapie z otwartą buzią. Główny bohater, zimny i bogaty bankier Nicholas Van Orton, dostaje od brata z okazji 48. urodzin zaproszenie do tajemniczej gry organizowanej przez firmę CRS. Szybko okazuje się, że granica między fikcją a przerażającą rzeczywistością całkowicie się zaciera i w tym momencie zaczyna się prawdziwy psychologiczny roller coaster. Niewinna zmysłowa rozgrywka błyskawicznie zmienia się w koszmar. Bohater traci kontrolę nad swoim życiem, pieniędzmi i bezpieczeństwem, a my razem z nim do samego końca nie wiemy, co jest jeszcze wyreżyserowaną mistyfikacją, a co brutalną rzeczywistością. A na koniec już klasycznie kilka ciekawostek. Aby uwiarygodnić dezorientację głównego bohatera, reżyser David Fincher często nie informował Michaela Douglasa o drobnych zmianach w scenach lub reagował inaczej niż ustalono. Douglas przyznał w wywiadach, że czuł na planie taką samą paranoję i brak kontroli, jak jego bohater w filmie. Pierwotnie rolę młodszego rodzeństwa Michaela Douglasa miała zagrać Judy Foster. Zamiast brata miała być siostra. Aktorka bardzo chciała zagrać w filmie, jednak ze względu na zmiany w scenariuszu i konflikty w harmonogramie ostatecznie wycofała się z projektu, a rolę brata przejął Sean Penn. Podczas kręcenia jednej ze scen Deborah Kara Unger złamała kość w stopie. Jej poświęcenie było tak duże, że wskoczyła nawet do pojemnika na śmieci wypełnionego prawdziwymi szczurami. A na koniec muzyczny akcent z filmu White Rabbit zespołu Jefferson Airplane. Choć leci w tle w jednej z kluczowych, najbardziej zakręconych scen filmu, to jego tekst o wpadaniu do króliczej nory jest metaforą tego, co dzieje się w filmie. Posłuchajmy razem.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy.

0: Spółdzielnia Socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16, telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcard to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to cztery pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Reklama. W rytmie lata.

0: Gdy po całym dniu pracy czujecie zmęczenie psychiczne, najlepsze, co możecie zrobić, to nie kłaść się od razu na kanapie. Badania pokazują, że zaledwie 15 minut żwawego spaceru na świeżym powietrzu dotlenia mózg i rozbija tak zwaną mgłę poniedziałkową. Znacznie skuteczniej niż drzemka. Drzemka po pracy często rozregulowuje rytm dobowy, a krótki spacer przywraca naturalną energię do samego wieczora. Warto spróbować, a na 104,9 FM dostarczamy idealny rytm do każdego kroku.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502-105-102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette. Salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
5: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
6: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Jest 15.30, a to są wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam, Monika Łupkowska. Trwa czas powrotów z wakacyjnych wyjazdów, a to oznacza więcej policyjnych kontroli na drogach. W sobotę mundurowi z całego województwa przeprowadzili akcję Alkohol i Narkotyki, podczas której zweryfikowali stan trzeźwości około 30 tysięcy kierujących, z których 91 znajdowało się w stanie nietrzeźwości. Policjanci zatrzymali ponad 70 praw jazdy i ujawnili 20 kierujących bez uprawnień. O tym, ilu zmotoryzowanych ujęto w Chełmie, mówi rzecznik miejscowej komendy nadkomisarz Ewa Czysz.
10: Podczas wojewódzkiej akcji pod nazwą Alkohol i Narkotyki policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie sprawdzili stan trzeźwości niemal 2700 kierujących. Podczas tych kontroli ujawnili 7 kierujących, którzy byli pod działaniem alkoholu, z tym, że 3 przypadki dotyczyły kierujących samochodem, a kolejne 4 dotyczyły kierujących rowerem.

0: Podczas tych działań ujawnili też, że jedna z osób kierujących nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami, z kolei inna posiadała aktualny zakaz prowadzenia pojazdów.
1: 1500 kontroli w ramach akcji Alkohol i Narkotyki przeprowadzili natomiast policjanci z Krasnego Stawu, a zatrzymany przez nich rekordzista to 65-latek, który jechał motocyklem przez Borowicę, mimo że miał w organizmie ponad 1,5 promila. Mundurowi apelują o rozsądek za kierownicą, przypominając, że na policyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym widnieje już 220 punktów. Od początku wakacji w naszym województwie doszło do blisko 20 zdarzeń, w których uczestnicy stracili życie. Na ulicach, ścieżkach i w parkach Chełma oraz okolic wciąż można spotkać policyjne patrole rowerowe. Mundurowi na jednośladach dbają o bezpieczeństwo w miejscach wypoczynku, reagując na wykroczenia i akty wandalizmu. Policyjni cykliści patrolują m.in. okolice Parku Miejskiego, Zalewu w Żółtańcach oraz alejek nad rzeką Ucherką. Rower daje im sporą przewagę, pozwala szybko i skutecznie dotrzeć tam, gdzie wyjazd tradycyjnym radiowozem jest niemożliwy lub utrudniony. A jakie wykroczenia miejscowym miłośnikom jednośladów zdarza się popełniać najczęściej, mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
2: Jeśli jest droga dla rowerów, to rowerzysta ma obowiązek korzystania z takiej drogi dla rowerów. I na przykład ulica Lubelska taką drogę posiada. W przypadku, kiedy taka droga istnieje, rowerzysta ma obowiązek poruszać się tylko taką drogą. Pierwszeństwo rowerzysty dopiero wtedy, kiedy znajduje się na przejeździe dla rowerów. Trzeba zwrócić uwagę na sytuację, kiedy rowerzyści dojeżdżają do skrzyżowania, praktycznie wcale się nie rozglądają, tylko jadą, bo wiedzą, że mają pierwszeństwo. W przypadku rowerzysty przepis jest jednoznaczny. Rowerzysta będący na przejeździe dla rowerów, on dopiero ma wtedy pierwszeństwo.
1: Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych, dbając o to, by letni wypoczynek mieszkańców przebiegł spokojnie i bezpiecznie.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: We wrześniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci tak zwaną czternastkę. Trafią do uprawnionych osób jednym przelewem lub przekazem pocztowym razem z podstawową emeryturą czy rentą. Pierwsze wypłaty ruszą z końcem sierpnia i trafią do osób, które dostają emeryturę lub rentę do 1 września, mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.
4: Świadczenia wypłacamy bez wniosków z urzędu, czyli nie trzeba nic robić, żeby je dostać. W tym roku pełna czternastka wynosi 1978,49 zł brutto. Taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy świadczeniach wyższych działa zasada złotówka za złotówkę. To znaczy, że kwota czternastki zmniejsza się o tyle, o ile emerytura lub renta przekracza 2900 zł. Minimalna kwota czternastki to 50 zł brutto.
1: ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia, jeśli wyniesie ono mniej niż 50 zł brutto. Tym samym czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828 zł i 49 groszy brutto. Świadczenie nie przysługuje także osobom, które na 31 sierpnia mają zawieszone prawo do wypłaty emerytury lub renty. Mieszkańcy gminy Dorohusk mogą wziąć udział w bezpłatnych, powszechnych warsztatach ochrony ludności. Szkolenia organizowane przez Polski Czerwony Krzyż mają przygotować pełnoletnich mieszkańców na sytuacje kryzysowe. Podczas zajęć z doświadczonymi instruktorami uczestnicy nauczą się m.in. jak pakować plecak ewakuacyjny, gromadzić zapasy, reagować na sygnały alarmowe oraz udzielić pierwszej pomocy. Po ukończeniu kursu każdy otrzyma imienny certyfikat. Warsztaty zaplanowano na 12 września, jednak zapisy trwają do 21 sierpnia. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie pod numerem 82 566 10 89, a dokładna lokalizacja spotkania zostanie podana po zakończeniu naboru.
3: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Powoli zamykamy rozdział pod tytułem Poniedziałek w pracy. Czas na zasłużony relaks, rodzinne popołudnie i odrobinę luzu. Za moment Marcin Petruk poda najnowszy raport Traffic dla kierowców, a po 16 wjeżdżamy w finałową godzinę rytmu lata.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Na horyzoncie godzina 16, zaś ruch na ulicach Chełma odbywa się w miarę płynnie, chociaż nie wszędzie. Więcej samochodów klasycznie spodziewajcie się wzdłuż Lubelskiej, a jeżeli traficie na zamknięty szlaban, to podróż wydłuży się o kilka minut. Prace drogowe trwają na Przemysłowej, a także na odcinku między Chełmem a Sawinem, natomiast na nierówności w jezdni uważajcie na ulicach Kopernika, Obłońskiej i Połanieckiej.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Hey! Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to

0: teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
1: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
3: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Reklama w rytmie lata.

Zbliża się 16, za chwilę najświeższe wiadomości. Po 16 zdradzimy prosty przepis na domową, orzeźwiającą lemoniadę arbuzowo-miętową. Porozmawiamy o wieczornej obserwacji sierpniowego nieba i pożegnamy ten poniedziałek w świetnym stylu. Wiadomości już za chwilę. Bonton.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swisscrono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec.

0: montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
2: Reklama.
3: To like

0: nie żyje znany aktor Jan Frycz, miał 72 lata. Polscy śledczy już na Węgrzech będą oględziny autokaru. Sprawdzimy też, o ile spadły ceny paliw po wejściu w życie nowej odsłony pakietu CPN. Miriam Lipińska, a na początek informacja sprzed chwili. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny, filmowy i serialowy. O jego śmierci poinformował właśnie Teatr Narodowy w Warszawie, dodając, że aktor zmarł w minioną sobotę, 15 sierpnia. Jan Frycz miał 72 lata. Prokurator, policjanci i biegli sądowi z Podkarpacia są już na Węgrzech. Jeszcze dziś mają wziąć udział w ponownych oględzinach autokaru, który wczoraj rozbił się na północy Węgier. Prokuratura w Krośnie poprosiła też prokuraturę w Miszkolcu w oparciu o europejski nakaz dochodzeniowy o zabezpieczenie i przekazanie całej zebranej dotąd dokumentacji, mówi rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
1: W szczególności dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych. Dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę. Protokołów przesłuchania świadków.
0: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, 10 rannych.

0: których jest w ciężkim stanie. Autokarem jechali pielgrzymi, głównie z Podkarpacia, z pielgrzymki do Medjugorje. Prokuratura w Krośnie poinformowała także, że zabezpieczyła już dokumenty firmy przewozowej i biura turystycznego, które organizowały wyjazd. Ceny benzyny niższe średnio o 90 groszy, diesla o 70 groszy. To pierwsze efekty częściowego przywrócenia rządowego programu CPN. Obniżony VAT będzie obowiązywać do końca sierpnia, a rząd codziennie będzie ogłaszać ceny maksymalne. Dziś za benzynę 95 płacimy nie więcej niż 6 zł 41 groszy, a za olej napędowy 7 zł 37 groszy za litr. Tak samo ma być też jutro. Na światowym rynku jednak jest presja na podwyżki cen ropy. Po 2 tygodniach czeka nas prawdopodobnie powrót do wysokich cen, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
1: No dzisiaj można spodziewać się, że ten szok poznawczy na stacjach na początku września może być duży. Z tym, że pamiętajmy, że 2 tygodnie na rynku naftowym w obecnych warunkach to jest bardzo dużo czasu i naprawdę sporo może się wydarzyć. Ale na ten moment będziemy obserwować sytuację, która raczej nie napawa optymizmem.
0: W najbliższych dniach analityk spodziewa się podwyżek cen maksymalnych o co najmniej kilka groszy na litrze. 22 września ruszy pilotaż bezpłatnego państwowego e-dziennika. Na razie projekt resortu edukacji w tej sprawie trafił do opiniowania. Testy e-dziennika będą trwać przez cały rok szkolny, a system ma wejść do wszystkich szkół od 1 września 2027 roku. Tymczasem mamy na razie 2 ostatnie tygodnie wakacji, czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak póki co ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
2: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę, myślę, że w tym roku też tak będzie.
3: Pomału, z końcem miesiąca.
0: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice uczniów ze szkół ponadpodstawowych, nawet 1200 zł, bo tu trzeba jeszcze doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 w Wielkopolsce, 25 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 26 na Śląsku. Popołudnie i wieczór z deszczem i burzami na południu, w centrum i miejscami na wschodzie kraju.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: W rytmie lata.
4: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
7: 5:16, ostatnia prosta poniedziałkowego rytmu lata. Jarek Hołota przy mikrofonie. Poniedziałek oficjalnie zaliczony. Dziękuję, że spędzacie to popołudnie z Radiem Bon Ton. Zostańcie ze mną do samej 17:00.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
0: Reklama.
7: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Clean Bandit i Zara Larsson za nami na 104,9 FM. Choć apogeum roju Perseidów mamy już za sobą, to druga połówka sierpnia wciąż oferuje niesamowite spektakle na nocnym niebie. Pogodne sierpniowe wieczory z dala od mocnych świateł miasta wciąż można dostrzec pojedyncze spadające gwiazdy. Jeśli macie dziś chwilę wolnego wieczorem, warto usiąść na leżaku, spojrzeć w górę i pomyśleć życzenie. A u nas na 104,9 FM kosmicznie dobra muzyka na to popołudnie. Już teraz David Guetta, Teddy Swims i Tones and I.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: Orki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Reklama.
10: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
11: Bonton Radio. Sport.
12: Zapraszam na wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Chełmianka Wiktoria Gajosz z brązowym medalem Mistrzostw Europy w Birmingham. Obecna lekkoatletka AZS-u UMCS Lublin wspólnie z Ewą Swobodą, Magdaleną Stefanowicz i Krystyną Cimanuszką wywalczyły awans do finału sztafety 4x100 metrów czasem 42,63 sekundy. W samym finale Chełmiankę zastąpiła Pia Skrzyszkowska, a nasze reprezentantki osiągnęły rezultat 43,15 sekundy, plasując się na trzeciej lokacie. Zgodnie z regulaminem czempionatu wszystkie Polki biorące udział w sztafecie, a więc także Wiktoria Gajosz, zdobyły tym samym brązowe krążki. Trwa dobra passa trzecioligowców Chełmianki. Biało-zieloni odnieśli trzecie zwycięstwo z rzędu na wyjeździe 3-0, pokonując Beniaminka Morawią Morawica, a tym samym są aktualnie liderem swojej grupy. W 5 minucie bramkę zdobył Piotr Cichocki, zaś w 25 i 36 dwa trafienia dołożył jeszcze Paweł Tomczyk.
13: Na tabelę to nie czas patrzeć, ale przyjemnie wygrywać. Bardzo dobra pierwsza połowa, 3 bramki, dużo takiej gry, która była i płynna i tworzyliśmy sytuację. No niestety w drugiej połowie trochę gorzej już to wyglądało. Ale przy 3-0 na pewno ten mental jest inny troszkę niż wtedy, kiedy zaczynasz grać i musisz strzelać bramki. Także na pewno zasłużone.
12: Mówił trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski. Następny mecz jego zespół zagra u siebie w najbliższą środę i podejmie Wisłokę Dębica. Początek spotkania o godzinie 17. Kolejne transfery w HKS-ie Chełm stały się faktem. Jeszcze przed weekendem do siatkarskiego składu z Niedźwiedziego Grodu dołączył Maciej Muzaj, zawodnik wielu klubów z najwyższej rodzimej ligi, a także reprezentant Polski. W biało-zielonych barwach w nowym sezonie Tauron Ligi zobaczymy również Francuza Yassina Luat, który minione sezony

0: w ASEC-Resowi Rzeszów, a w dorobku ma między innymi sukcesy w Lidze Narodów, w tym także złoty medal w tych rozgrywkach. Przygotowania do walki o punkty siatkarze chełmskiego HKS-u rozpoczęli dzisiaj, mówi trener Krzysztof Andrzejewski.
1: Przygotowania będą trwały 9 tygodni, bo już w połowie października rozpoczniemy drugi sezon w Tauron Lidze. Przygotowania na własnych obiektach, będziemy korzystali oczywiście z naszej hali sportowej, ale również skorzystamy ze stadionu przy ulicy Ceramicznej, oprócz tego oczywiście siłownia i sukcesywnie po 4 tygodniach już przygotowań rozpoczniemy granie pierwszych meczów kontrolnych. Tych meczów kontrolnych będzie 9 lub 8. W zasadzie co tydzień będziemy uczestniczyli w turnieju bądź grach sparingowych, tak żeby jak najlepiej przygotować się do startu sezonu.
0: Pierwsze spotkanie nowego sezonu w Tauron Lidze HKS Chełm rozegra u siebie 17 października i podejmie Cuprum Stilon Gorzów. Kolejne 3 punkty na koncie Motoru Lublin. Wczoraj ekstraklasowicz mierzył się u siebie z GKS-em Katowice i wygrał 1-0, kiedy w końcówce spotkania bramkę zdobył Karol Czubak, mówi trener Motoru Mariusz Misiura.
2: No bardzo się cieszę, że zdobyliśmy 3 punkty, że wygraliśmy mecz, bo mam takie poczucie, że to był 4 naprawdę dobry mecz w naszym wykonaniu. I jak ten czas leci tydzień po tygodniu i przygotowuje się do 4 spotkania i cały czas na tym koncie masz 1 punkt, często już zapominamy, co się wydarzyło w pierwszej kolejce, co się wydarzyło w drugiej czy w trzeciej. I ja się dzisiaj tak normalnie po prostu cieszę, że zdobyliśmy 3 punkty, bo wydaje mi się, że drużyna zasłużyła, żeby mieć już na swoim koncie ich dużo więcej. I wierzę, że taką konsekwentną pracą, procesem, w którym jesteśmy, jakby to nie ucieknie i krok po kroku będziemy budowali silną drużynę.
0: Kolejne spotkanie lubelski Motor zagra na wyjeździe w sobotę i zmierzy się z Koroną Kielce. Wysoką porażkę w 4. lidze zanotował z kolei Bóg Hanna. We wczorajszym meczu wyjazdowym zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa 0-5 uległ rezerwom Awi Świdnik. Plasujący się aktualnie na 13. lokacie Bóg, następne spotkanie również zagra jako gość, tym razem mierząc się w Bychawie z miejscowym Granitem. Tymczasem zespoły chełmskiej klasy okręgowej w weekend zainaugurowały nowy sezon. Jeszcze w sobotę Granica do roku z 2-1 pokonała Włodawiankę, Orzeł Srebrzyszcze 3-2 Frasati Fajsłowice, Ogniwo Wierzbica 4-0 GKS Łopiennik, zaś Eko Różanka 1-0 Witrum Wola Okruska, mówi trener Eko Kamil Karwatiuk.
3: W drugiej połowie 2-3 sytuacje, fantastycznie w końcówce obroną instynktowną pisał się na bramkarz Stanisław Blachani, który zagrał bardzo dobre spotkanie. Cieszył 3 punkty z trudnego terenu, bo myśli, że Wola Okruska będzie bardzo ciężkim rywalem. W tym sezonie widać wzmocnienia zespołu. Cieszy, że młodzi zawodnicy pokazali się z dobrej strony. Wiadomo, brakuje im gdzieś tam fizyczności, nieokrzyknięcia, doświadczenia, ale nie będę się bał, pomimo nawet błędów, pomimo może strat bramek, będziemy iść dalej w tym kierunku.
0: Pozostałe spotkania nowego okręgowego sezonu rozegrały się wczoraj. Ruch Izbica 3-2 pokonał ZGKS Brat Cukrownik Sienica Nadolna, rezerwy Chełmianki 2-1 Unię Rajowie, a Hetman Żółkiewka 2-1 Kłosa gmina Chełm.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
5: W rytmie lata.

Sienna Spyro w rytmie lata w radiu Bonton. No to na koniec jeszcze mały pro tip na szybkie popołudniowe orzeźwienie po pracy. Zamiast kupować gotowe napoje, zblendujcie kawałek schłodzonego arbuza z kilkoma listkami świeżej mięty, odrobiną soku z limonki i odrobiną wody gazowanej. Otrzymacie genialną, w 100% naturalną lemoniadę bez dodatku cukru w niecałe 2 minuty. Idealne zwieńczenie poniedziałku. A u nas na antenie ostatnia porcja orzeźwiających brzmień Axwell i Bone już teraz w rytmie lata.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy.

0: o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
1: Reklama.
4: Autopromocja.
0: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
4: Autopromocja.
5: W rytmie lata na 104,9 FM.

Tak, oto wspólnie przetarliśmy szlaki w nowym tygodniu. Poniedziałkowe wydanie Rytmu Lata dobiega końca. Pięknie dziękuję Wam za obecność, wiadomości, telefony i cudowną, pozytywną energię na start tygodnia. Życzę spokojnego, ciepłego wieczoru i udanego wypoczynku. Bądźcie z nami jutro od samego rana, a ja mówię Wam już do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.

0: Część rannych w wypadku na Węgrzech wróci dziś do kraju. Przed nami niespokojna pogoda, mocno popada i zagrzmi. Końcówka wakacji z zakazami wchodzenia do wody na kilkudziesięciu kąpieliskach nad morzem. Miriam Lipińska. 22 osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dziś wieczorem wrócą specjalnym samolotem do Polski. Maszyna wyląduje w Rzeszowie i tam poszkodowanych przejmą służby medyczne, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
1: Pani wojewoda otrzymała również od nas szczegółowe informacje, którzy pacjenci będą musieli być odtransportowani do szpitali. Te miejsca są dla tych pacjentów zapewnione.
0: Do pasażerów tego lotu mogą jeszcze dołączyć dwie osoby. Na razie węgierscy lekarze robią im jeszcze ostatnie badania. Jak dodała wiceminister, 18 poszkodowanych pozostanie na razie w węgierskim szpitalu, a 5 kolejnych zostało już wypisanych, są pod opieką rodzin. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Wielki Szu, Nigdy w życiu, Pestka, Pręgi czy z serialu Ślepnąc od świateł. Jana Frycza tak wspomina jego kolega po fachu, Jan Englert.
2: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem. Aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją. Aktorem, który inspirował. Aktorem, który potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Był osobowością, krótko mówiąc, teatralną.
0: Jan Frycz 6-krotnie był laureatem polskich nagród filmowych Orły. Aktor zmarł w minioną sobotę, miał 72 lata. Długotrwałe ulewy i burze. Tak dziś i w kolejnych dniach będzie wyglądać pogoda w Polsce. To spora zmiana, bo jeszcze w weekend było upalnie. Niespokojnie zapowiada się w pogodzie, zwłaszcza najbliższa noc. Strefa intensywnych opadów deszczu będzie się przemieszczać w stronę północnego wschodu, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
3: We wtorek pogoda zacznie się stopniowo uspokajać, ale nadal będzie pochmurno i deszczowo.
0: Jutro temperatura do maksymalnie 21 stopni na zachodzie Polski. Cieplej zrobi się w czwartek. Na południe kraju wrócą upały, ale tylko na chwilę, bo już w weekend znów ochłodzenie. Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie

0: sprawie pożaru, do którego doszło w weekend w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Na razie nic nie wskazuje na celowe podpalenie w skansenie. Spłonęły 3 budynki. Największą stratą jest doszczętnie zniszczony zabytkowy kościół z XVII wieku. Jak mówi dyrektor skansenu Marcin Krowiak, ogromną stratą jest także zniszczenie przez ogień zabytkowych organów, starszych niż sam kościół i do chwili pożaru ciągle działających.
1: Niestety największa perła naszego muzeum, XVII-wieczny kościół, spłonął doszczętnie, łącznie z wyposażeniem. Na ten moment jest to zdecydowanie za wcześnie mówić o jakichkolwiek przyczynach.
0: Muzeum cały czas jest zamknięte dla odwiedzających. Czerwone flagi na 37 kąpieliskach nad Bałtykiem. Wszystko przez wysokie fale. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Gąskach, Łazach, Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach, Darłowie oraz Międzywodziu.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Koniec kilkunastoletniej ucieczki niebezpiecznego przestępcy. 53-letni mężczyzna poszukiwany za brutalne napady z bronią w ręku, w tym na zakłady jubilerskie i punkty bukmacherskie w Chełmie oraz Lublinie, został zatrzymany w Wielkiej Brytanii i ekstradowany do Polski. Na stadionie Chełmianki przy ulicy 1 Pułku Szwoleżerów nie zwalniają prace budowlane. Obecnie trwają tam roboty wykończeniowe, obejmujące m.in. układanie wykładzin, montaż podwyższonych sufitów, układanie płytek oraz montaż sanitariatów. W niedzielę nad Zalewem Maczuły w gminie Leśniowice odbędą się dożynki, które rozpoczną się o godzinie 14 mszą świętą dziękczynną za tegoroczne plony. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą w barwnym korowodzie z wieńcami dożynkowymi. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Wieczór i noc z intensywnymi opadami deszczu w centrum i miejscami na wschodzie, z kolei na południu burze. Jutro deszczowo w całym kraju, ale będą też miejscami niewielkie przejaśnienia. A na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu, do 20 na Pomorzu i 21 na Dolnym Śląsku.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
6: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Rozpoczynamy nowy tydzień na 104,9 FM. Uruchamiamy nasz muzyczny wehikuł czasu i sprawdzamy, czym 17 sierpnia zapisał się w historii światowej muzyki. Dzisiaj w kalendarzu stawiamy na sprawdzone fakty, znane nazwiska i utwór, który idealnie nastraja na nadchodzące dni. Zaczynamy w roku 1939. Na świat przyszedł Luther Allison, wybitny amerykański gitarzysta i wokalista, uznawany za jedną z najważniejszych postaci powojennego bluesa. Przenosimy się do roku 1953. Swoje 73. urodziny obchodzi dzisiaj Kevin Rowland, wokalista i lider brytyjskiej formacji Dixie's Midnight Runners, znanej z nieśmiertelnego światowego hitu Come On Eileen. W kalendarzu zapisujemy rok 1964. Swoje 62. urodziny celebruje Maria McKee, amerykańska wokalistka znana z kultowej ballady Show Me Heaven. Zaglądamy do roku 1985, dokładnie 41 lat temu, na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów rozgościła się grupa UB40 w słynnym duecie z Chrissy Hayden z zespołu The Pretenders, podbijając eter utworem I Got You Babe. A naszą dzisiejszą kartkę zamykamy rokiem 1995 i piosenką, która dokładnie w sierpniu tamtego roku opanowała stacje radiowe na całym świecie. Przenosimy się o 31 lat wstecz. Amerykańska formacja Deep Blue Something podbiła listy przebojów ze swoim kultowym singlem Breakfast at Tiffany's. Niezwykle chwytliwa melodia, ciepłe gitarowe brzmienie i charakterystyczny klimat sprawiły, że numer błyskawicznie stał się ogromnym radiowym przebojem. Ten utwór świetnie zdejmuje poniedziałkowy stres i daje mnóstwo dobrej energii. Zamykamy dzisiejsze archiwum i wjeżdżamy z genialnym klimatem lat 90. Przed nami Deep Blue Something.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
6: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
0: Reklama.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne. Monika Łupkowska. Koniec kilkunastoletniej ucieczki niebezpiecznego przestępcy. 53-letni mężczyzna poszukiwany za brutalne napady z bronią w ręku, w tym na zakłady jubilerskie i punkty bukmacherskie w Chełmie oraz Lublinie, został zatrzymany w Wielkiej Brytanii i ekstradowany do Polski. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od 2009 roku. Był ścigany dwoma listami gończymi i europejskimi nakazami aresztowania. Działał w grupie, która zastraszała pracowników bronią palną, kradnąc gotówkę i wyroby złotnicze. W jednym z napadów usiłował ukraść 500 000 złotych. Ustalenia dotyczące miejsca jego pobytu prowadzili policjanci z referatu poszukiwań i identyfikacji osób Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. W działaniach wspierali ich funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji. Dzięki konsekwentnej pracy poszukiwawczej mężczyzna został namierzony i zatrzymany na terenie Wielkiej Brytanii. Po powrocie do kraju 53-latek usłyszał zarzuty rozbojów z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Decyzją sądu trafił już do tymczasowego aresztu. Na stadionie Chełmianki przy ulicy 1 Pułku Szwoleżerów nie zwalniają prace budowlane. Obecnie trwają tam roboty wykończeniowe obejmujące m.in. układanie wykładzin, montaż podwyższonych sufitów, układanie płytek oraz montaż sanitariatów. O dalszych planach mówi dyrektor sportowy Chełmianki Wojciech Wójcik.
6: W dalszym ciągu będą postępować prace związane z montażem zewnętrznej fasady obiektu, tzw. żyletek, jak również w dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z pielęgnacją murawy, ponieważ murawa jest siana, wymaga nieustannego podlewania, to jest możliwe dzięki systemowi automatycznego nawadniania, jak również prognozowane są w najbliższym czasie wymagane dosiewki przez wykonawcę stadionu na płycie głównej boiska oraz na boisku treningowym.
5: W najbliższym harmonogramie przewidziane jest również przygotowanie miejsc w narożnikach stadionu na strefę gastronomiczną, jak też montaż siedzisk w strefie VIP. Termin przekazania obiektu do użytku to koniec 2026 roku.

0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: W niedzielę nad Zalewem Maczuły w gminie Leśniowice odbędą się dożynki, które rozpoczną się o godzinie 14 mszą świętą dziękczynną za tegoroczne plony. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą w barwnym korowodzie z wieńcami dożynkowymi, co od lat stanowi jeden z najbardziej widowiskowych i symbolicznych momentów całej uroczystości.
2: To wyjątkowe święto wszystkich rolników. Podziękujmy im wspólnie swoją obecnością za ich codzienne poświęcenie, trud i ciężką pracę na roli. Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji. Na scenie wystąpią dzieci i młodzież, soliści, zespoły śpiewacze oraz nasze wspaniałe koła gospodyń wiejskich.
1: Mówi Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice, i dodaje, jakie jeszcze czekają atrakcje na przybyłych gości.
2: Czekają na Was stoiska z unikalnym rękodziełem, pyszne potrawy regionalne oraz wspaniałe rozrywki dla najmłodszych. A niecodzienną atrakcją tego święta będzie widowiskowy przelot balonem. Muzyczną energię zapewni koncert zespołu Bimber Boys, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Prezydent. Na wielki finał zapraszam na dyskotekę pod gwiazdami. Świętujmy i bawmy się razem. Zapraszam serdecznie.
1: Dożynki w Chorodysku to nie tylko scena i koncerty, ale również wiele atrakcji towarzyszących. Na uczestników czekać będą konkursy dożynkowe, na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz najsmaczniejszy chleb wiejski.
0: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
5: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon. Serca.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie.

0: po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Reklama. Ponton Radio na 104,9 FM.

0: Polscy prokuratorzy pracują na miejscu katastrofy autokaru. Pakiet CPN wrócił, a z nim ceny maksymalne. Czy była zmowa cenowa na rynku wiśni? UOKiK już wie. Miriam Lipińska. Polscy śledczy pracują już na miejscu wczorajszej katastrofy autokaru na Węgrzech. Wezmą udział w oględzinach pojazdu. Na razie w sprawie wypadku toczą się dwa równoległe śledztwa, węgierskie i polskie. Polscy śledczy zwrócili się już do węgierskiej prokuratury o zabezpieczenie i wysłanie im zebranych dotąd dokumentów. Po zapoznaniu się z nimi zapadnie ostateczna decyzja, czy postępowaniem nadal zajmować się będą Węgrzy, czy jednak śledztwo zostanie dokończone w Polsce, mówi rzeczniczka prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
1: Oczywiście w prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia.
0: W katastrofie zginęło 12 osób, a dziś wieczorem rządowym samolotem do Polski przyleci grupa ponad 20 rannych. Od dziś obowiązuje druga odsłona pakietu CPN, która na 2 tygodnie ma ulżyć kierowcom. Mimo powrotu rządowych regulacji cen, paliwa mogą w najbliższych dniach drożeć, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
2: Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
0: Program CPN zostanie z nami do końca sierpnia, a jutro ceny maksymalne paliw zatrzymają się na dzisiejszych poziomach. To 6,41 zł za litr benzyny 95 oraz 7,37 zł za litr diesla. Za granicą 4 osoby, w tym Polka, zatrzymane w Chorwacji pod zarzutem wywoływania pożarów. Z ustaleń wynika, że cała czwórka, działając na podstawie wcześniejszego planu, celowo wywołała pożary w miniony weekend w 10 lokalizacjach. Zatrzymani trafili już do aresztu. Wracamy do kraju. Nie doszło do zmowy cenowej przedsiębiorców na rynku wiśni, informuje UOKiK. Urząd na prośbę ministra rolnictwa sprawdził, jaki był powód gwałtownych, nawet 40% spadków cen w skupie. Zdaniem urzędu to sezonowy wzrost podaży i niska jakość owoców spowodowana przez pogodę.
3: W naszej ocenie to spowodowało spadek cen.

0: wiśni i trzeba także zaznaczyć, że zeszły rok był rekordowo wysoki. Sytuacja powraca do tej, którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może tutaj narzucać skupom określonych cen.
1: Mówi Bartosz Klimczuk z UOKiK-u. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni, szacują Wody Polskie. Od dziś, dzięki abolicji, można zgłosić dotąd niezalegalizowane ujęcia, a to ma poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
2: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
1: Kara za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie bez pozwolenia może sięgnąć nawet miliona złotych, dlatego z abolicji warto skorzystać.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Birmingham. Biało-czerwoni na Wyspach zdobyli 8 medali, w tym 6 srebrnych i 2 brązowe. To o 2 krążki więcej niż 2 lata temu w Rzymie, gdzie jednak złoto wywalczyli Wojciech Nowicki w rzucie młotem i Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów. Co ciekawe, w Polsce królowa sportu jest zdecydowanie kobietą. Aż 7 z 8 medali przywiozły bowiem z Birmingham kobiety. Ale brak złota przełożył się na odległe 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, którą wygrali Włosi. Więcej o srebrnych mistrzostwach w wykonaniu Polaków, a właściwie Polek, teraz Błażej Kulesza.
5: O ile Ewa Swoboda czy Pia Skrzyszowska smak medalu z europejskiego czempionatu doskonale znają, to krążek wywalczony przez Klaudię Kazimierską na 1500 metrów był z pewnością wyjątkowy.
6: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie także dzisiaj, tylko generalnie przez lata. Ciążyła na mnie taka klątwa juniorki.
5: Brak złota skutkuje tym, że w klasyfikacji medalowej Polacy kończą dopiero na 18 miejscu.
7: Dużo srebra, mało brązu, zabrakło złota.
5: Mówi Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
7: Myślę, że gdybyśmy zdobyli jeden złoty medal, wskoczylibyśmy bardzo mocno w klasyfikacji medalowej. Pod względem ilości zdobytych medali wyglądamy na tle Europy bardzo dobrze.
5: Mając na uwadze klasyfikację medalową, to najgorszy start od 20 lat. Za 2 lata będzie na pewno lepiej, bo mistrzostwa odbędą się u nas, w Chorzowie.
4: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwukrotny zwycięzca Tour de France Jonas Vingegaard nie wystartuje już w tym roku. Duński kolarz, który w maju wygrał Giro d'Italia, postanowił zakończyć sezon po złamaniu obojczyka. 29-letni Vingegaard nie wystąpi więc we wrześniowych Mistrzostwach Świata w Montrealu. Duńczyk doznał kontuzji w wyniku upadku na 15 etapie Wielkiej Pętli.
1: Burze możliwe na południu, a na wschodzie i w centrum dodatkowo intensywne opady deszczu. Jutro parasole przydadzą się już w całym kraju, a do tego chłodniej na termometrach, maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku.
3: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
4: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
7: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i

0: Urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
2: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Chełmska Biblioteka Publiczna przygotowuje się do swojego jubileuszu.

0: Najstarsza i jedna z najważniejszych instytucji kultury w naszym mieście będzie wkrótce świętować 120-lecie swojej działalności. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych, ludzie kultury, bibliotekarze oraz sami mieszkańcy i czytelnicy. A więcej zdradzi nam Katarzyna Sokołowska, dyrektor instytucji.
1: Działalność naszej biblioteki rozpoczęła się w lipcu 1906 roku, kiedy to na terenie miasta pod auspicjami Polskiej Macierzy Szkolnej dr Maria Paulina Orsetti utworzyła pierwszą publiczną czytelnię właśnie w naszym mieście. I z tej okazji przygotowujemy dla Państwa szereg różnych wydarzeń bibliotecznych. Swoje urodziny nasza biblioteka będzie obchodziła w drugim tygodniu września. Jest to już tradycyjnie tydzień chełmskich opowieści w naszej bibliotece. Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa prelekcje, spacerki tematyczne. Przygotowaliśmy specjalne wystawy, w tym wystawę jubileuszową z okazji 120-lecia. Będzie można wypić herbatkę z Marią Pauliną Orsetti i tutaj bardzo pomaga nam sztuczna inteligencja w przygotowaniu tej niespodzianki dla Państwa. Będzie można zwiedzać Izbę Pamięci Longina Jana Okonia i Wojciecha Hetmana, a także umówić się z naszymi bibliotekarzami na spacerek po bibliotece pod tytułem Skarby Biblioteki. I zapewniam Państwa, że w naszej bibliotece znajdziecie wiele zaskakujących publikacji, wydawnictw, o których bardzo ciekawie powiedzą Wam nasi pracownicy, nasi bibliotekarze, nasi pracownicy działu zbiorów regionalnych i czytelni.
0: Z tej okazji biblioteka otrzymała już nawet pierwszy prezent.
1: Pewien właściciel biura nieruchomości w Kołobrzegu znalazł w swojej szafie książkę wydaną w 1908 roku pod tytułem Z dziejów narodu z oryginalną pieczątką Publicznej Biblioteki Miejskiej w Chełmie. Książka ma numer inwentarzowy 162. Pan się do nas odezwał, przysłał nam tę publikację i myślę, że będzie to jedna z cenniejszych książek w zbiorze naszej biblioteki. I oczywiście udostępnimy ją do obejrzenia dla naszych czytelników.
0: Główne obchody połączone z uroczystą galą zaplanowano na 11 września. A teraz zapraszam na podcast Bliżej Kultury.
2: Dzień dobry. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Bliżej Kultury – Głosy Przeszłości. W naszych podcastach przypominamy wydarzenia, postaci i historie, które tworzyły wielokulturową przeszłość Chełma. Tym razem cofniemy się do okresu międzywojennego i zajrzymy do świata dawnej chełmskiej prasy. Był to czas, kiedy w mieście działała liczna społeczność żydowska, a jednym z ważnych elementów jej życia były gazety wydawane w języku jidysz. O znaczeniu tej społeczności oraz o jednym z mniej znanych chełmskich tytułów prasowych opowie nasz ekspert, historyk Zbigniew Lubaszewski. Eliza Kudalska-Nowosad. Zapraszam.
3: Dzień dobry Państwu. Kolejnym wydarzeniem związanym z sierpniem, które chcielibyśmy Państwu przypomnieć, to jeden z takich wątków związany z historią chełmskiej prasy, akurat prasy wydawanej w języku jidysz, prasy związanej ze społecznością żydowską w Chełmie. Trzeba przyznać, że społeczność żydowska zajmowała w dziejach Chełma bardzo istotne miejsce, również i tak demograficznie była to dosyć znacząca grupa mieszkańców Chełma, gdyż w XIX wieku, kiedy miasto się rozwijało liczebnie i tak już na początku XX wieku przekraczało 20 tysięcy mieszkańców, to zwykle około 50% mieszkańców to byli przedstawiciele społeczności żydowskiej. Tak również było w okresie międzywojennym, kiedy Chełm liczył tak od 21 do 35 tysięcy mieszkańców. Społeczność była oczywiście bardzo różnorodna, była ukształtowana już dosyć wyraźnie grupa takiej żydowskiej inteligencji, lekarzy, dziennikarzy, działaczy organizacji i partii politycznych, których też było dosyć sporo.
2: Prasa była więc ważnym elementem życia tej społeczności. Jakie pisma ukazywały się w hełmie i gdzie były drukowane?
3: W okresie międzywojennym rzeczywiście pojawiła się również prasa wydawana w języku jidysz, najczęściej drukowana w takich dwóch podstawowych drukarniach.

0: rodziny Weinsteinów i mordko Józefa Bronfelda, chociaż warto zasygnalizować, że były jeszcze i inne zakłady poligraficzne, działające już na mniejszą skalę, ale również dosyć zaangażowane w różnorodne działania. W sumie takim najbardziej kojarzonym schemem, pismem był tygodnik Helmerstimme, który początkowo nosił nazwę Unserstimme, czyli nasz głos, później głos chełmski, który był w sumie najdłużej wydawany, bo w latach 30. nawet był wydawany jako dziennik i do 1939 roku się ukazywał.
1: W sierpniu przypada jednak rocznica pojawienia się na rynku innego tytułu, tygodnika Helmer Wochenblatt. Co wiemy o tym piśmie?
0: No i właśnie jedna z takich propozycji pojawiła się w roku 1930, a dokładnie pierwszy numer ukazał się 15 sierpnia 1930 roku. Chodzi o tygodnik Helmer Wochenblatt, czyli tygodnik chełmski. Było to pismo wydawane przez właśnie jedną z takich mniej znanych drukarni, a mianowicie drukarnię Hersza Goldmana, noszącą nazwę Praca, działającą przy ulicy Lubelskiej. Redaktorem pisma został Fischl Lazar. No i pismo pojawiło się na rynku. Generalnie twórcy deklarowali bezpartyjność, chociaż w tekstach można było zauważyć ich takie sympatie lewicowe, a szczególnie tą swoją sympatię kierowali wobec Żydowskiego Związku Robotniczego Bund.
1: Jak wyglądała zawartość tego tygodnika? Czy była to gazeta skupiona wyłącznie na polityce i sprawach społecznych?
0: Prezentowano różnorodne materiały, bo tygodnik zajmował się i gospodarką, i życiem politycznym. Rzecz ciekawa, że był i dział sportowy, działały żydowskie organizacje sportowe, był kącik humoru, który redagował Hersch Schischler, więc rzeczywiście bardzo różnorodna to była oferta.
1: Historia tego tytułu okazała się jednak krótka. No właśnie, dlaczego Helmer Wochenblatt nie utrzymał się dłużej na chełmskim rynku prasowym?
0: No niestety tygodnik ukazywał się z dużymi problemami. Ostatecznie według takich informacji historyków zajmujących się historią prasy, no to wiemy, że ukazało się 12 numerów, no ale te 12 numerów ukazywało się przez 2 lata, więc tak w zasadzie Helmer Wochenblatt tygodnikiem był tylko teoretycznie, raczej się ukazywał dosyć rzadko. Ostatni numer, 12, ukazał się 8 kwietnia 1932 roku. No i już w tym momencie na tym rynku chełmskim pozostał Helmerstimme, jako jednak to podstawowe pismo związane ze społecznością żydowską.
1: Jak dzisiaj wygląda możliwość poznania tej części historii miasta?
0: Tych wątków, jeśli chodzi o prasę żydowską, jest dosyć sporo. No niestety takim problemem jest brak jakichś szczegółowych opracowań dotyczących tej prasy. Z jednej strony z racji zachowania tego pisma, tylko nieliczne numery się zachowały. No i oczywiście kwestia jest przetłumaczenia z języka jidysz tego pisma. No gdyby rzeczywiście udało się w ten sposób udostępnić te materiały, no to na pewno ta ilość informacji o Chełmie, szczególnie właśnie żydowskich mieszkańcach Chełma, byłaby o wiele większa.
1: To była kolejna podróż w przeszłość Chełma w podcaście Bliżej Kultury. Głosy przeszłości. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne spotkanie z historią naszego miasta. A do tych opowieści możecie też wrócić na naszej stronie Radio Bonton w zakładce Bliżej Kultury. Głosy przeszłości.
2: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
4: Reklama.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Park.

0: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
1: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
2: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorobyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
3: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
4: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybkablacha.pl.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Zaczynamy ten tydzień od niezwykle spokojnej pozycji. Pora trochę wytłumić rozszargane nerwy, rozsiąść się wygodnie i odpalić przez głośniki jakąś dobrą płytę. A tak się składa, że mam tutaj klasyk z roku 2000. Oto Mama's Gun od Erykah Badu. Trochę kontekstu najpierw. W 1997 roku Badu wydała swój debiut pod tytułem Baduizm, który odniósł ogromny sukces komercyjny i artystyczny, sięgając drugiego miejsca listy Billboard 200 i otrzymując wysokie noty od krytyków, którzy obwołali Erykę królową neo-soulu. Niedługo po wydaniu krążka urodziła dziecko, owoc związku z raperem Andre 3000 z duetu Outkast. Po tym wszystkim sprawy u niej zaczęły się komplikować. Parę miesięcy później para się rozstała, a to wszystko złożyło się jeszcze na jej twórczą blokadę. Dlatego album, który dzisiaj omawiamy, zaczął powstawać dopiero w 1999 roku.

Płyta powstała głównie w nowojorskim Electric Lady Studio, stworzonym przez Jimiego Hendrixa. Tym razem Badu postawiła na prostotę w tekstach, odchodząc od zawiłości baduizmu, zamiast tego jest bezpośrednio, o miłości czy poczuciu własnej wartości. Chociaż metafor oczywiście nie brakuje. Sam tytuł Mama's Gun odnosi się do opiekuńczości nad nowonarodzonym synem. Mamy kawałki jak Anno Domini 2000, który nawiązuje do głośnego wtedy zastrzelenia studenta z Gwinei przez policję. Kawałek napisany z perspektywy zabitego. Jest też Green Eyes, bezpośrednio odwołujące się do jej rozstania z Andre. Brzmieniowo mamy tutaj kontynuację tego, co było na debiucie, jednak z jeszcze większym naciskiem na żywe instrumenty, które idealnie komplementują powrót do korzeni soulu uskuteczniany przez Erykę Badu. Chociaż nie zabrakło miejsca na parę twistów, w tym na elementy psychodeli, w końcu nagrywanie w dawnym mieszkaniu Hendrixa zobowiązuje. Album został wyprodukowany przy dużym udziale kolektywu Soulquarians, do którego Badu należała. Skład łączył soul, R&B i hip-hop przy udziale takich postaci jak D'Angelo, Common Bilal czy producenci Questlove i Jay Dilla. To oni w głównej mierze odpowiadali za renesans soulu i nowy kierunek R&B na przełomie wieków.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty

0: i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
4: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
8: Reklama. Urlop z hitami. Na 104,9 FM.

0: Ulewy i burze nad Polską są podtopienia. Nie żyje wybitny aktor teatralny i filmowy Jan Frycz. Kolejowy wars po nowemu. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Alerty wydali dla południa, centrum, a także dla części wschodu Polski. Ulewa przeszła już m.in. nad gminą Głuchołazy na Opolszczyźnie. Po ulewie wylał lokalny potok, a Bodzanów został podtopiony. Woda zalała drogi i wdarła się do piwnic. Największe straty są dokładnie w tych samych miejscach, gdzie jeszcze trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. W ciągu niecałej pół godziny spadł ogrom wody, blisko 40 litrów na metr kwadratowy, mówi burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz.
1: To spowodowało podtopienia w miejscach, gdzie jest robiona kanalizacja deszczowa, czyli głównie ulica Sikorskiego przy tym słynnym moście na drodze krajowej i wylał potok Bodzanowski w miejscowości Bodzanów.
0: Na szczęście nie ma większych podtopień domów, a sytuacja jest już pod kontrolą. Politycy, ludzie kultury i przyjaciele żegnają zmarłego Jana Frycza, aktora filmu i teatralnego. Był dla mnie esencją aktorstwa Krakowa życia, napisał Borys Szyc. Wspomnieniem o zmarłym artyście podzielił się również Jakub Żulczyk. Frycz zagrał gangstera Dario w serialu na podstawie powieści pisarza Ślepnąc od świateł. Panie Janku, to bardzo dziwne, że spotkaliśmy się raptem parę razy. Nie powiedziałem panu w trakcie tych spotkań, ile panu zawdzięczam. Byłem pewien, że spotkamy się jeszcze wielokrotnie. Nigdy nie można być pewnym. Wziął pan sobie postać, którą napisałem i przekształcił ją. Przeformował w coś ponadczasowego. Dziękuję panu, nie zawiodę, obiecuję, napisał Żulczyk. Jan Frycz zmarł w sobotę, miał 72 lata. Pijany kierowca spowodował wypadek i próbował zrzucić winę na swoją nieprzytomną pasażerkę. Wszystko wydarzyło się pod Płońskiem przy drodze ekspresowej S7, dziś przed południem. Kierowca miał we krwi blisko 2 promile alkoholu. Po tym jak wpadł swoim autem do rowu, 54-latek próbował według zeznań świadków w wypadku umniejszać swoją winę. Mówi nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.
2: Mężczyzna wysiadł z samochodu od strony kierowcy i podszedł do nieprzytomnej kobiety, która w trakcie wypadku wypadła z pojazdu na jezdnię przez drzwi od strony pasażera. Następnie przeciągnął ją na drugą stronę samochodu i umieścił na miejscu kierowcę.
0: Potem okazało się jeszcze, że pijany mężczyzna miał orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 5 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Wars czeka na prawie 40 nowych wagonów restauracyjnych. Połowa z nich będzie jeździła po torach już na początku nowego roku. Będą się różnić od starszych wagonów, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
3: Ten design będzie taki bardziej ciepły, nowoczesny. Ma też być wygodny dla pasażerów, ma być lepiej wyciszony. Mają te wagony być też dawać więcej miejsca, dlatego żeby z nich korzystać. Wiemy, że dużo pasażerów jest zainteresowanych usługą gastronomiczną Warsu.
0: Starsze wagony też będą systematycznie modernizowane. Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi.
4: Radio Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasz Pucharowicz się wzmacnia, znany z występów w Górniku Zabrze Senegalczyk Usman Sow został piłkarzem Jagiellonii. 26-letni skrzydłowy trafił do białostockiego zespołu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z duńskiego Brandby. Jagiellonia w czwartek zagra w Białymstoku pierwszy mecz fazy play-off o fazę ligową Ligi Europy, a jej przeciwnikiem będzie gruzińska Iberia Tbilisi. Podkarka Pia Skrzyszowska znalazła się w składzie komisji zawodniczej European Athletics, poinformował Polski Związek Lekkiej Atletyki. Polka została wybrana przez innych zawodników i będzie zasiadać w komisji do 2030 roku. Skrzyszowska

0: Polska w zakończonych wczoraj w Birmingham lekkoatletycznych mistrzostwach Europy przywiozła 2 medale. Srebrny indywidualnie na 100 metrów przez płotki i brązowy w sztafecie 4x100 metrów. 2 medale z Paryża przywieźli z kolei nasi pływacy. Mistrzostwa Europy okazały się jednak mistrzostwami niedosytu. Cieszyć można się ze złota Katarzyny Wasik na 50 metrów stylem dowolnym i brązu Justyny Kozan na 400 metrów stylem zmiennym i 3 rekordów kraju. Ale paryskie mistrzostwa pokazały, że europejska czołówka nieco naszej kadrze odpłynęła. Błażej Kulesza.
1: Złoto Katarzyny Wasik, która w pokonanym polu zostawia słynną Szwedkę Sarę Siestrem, to jeden z piękniejszych obrazków tych mistrzostw.
2: Spełniło się moje największe marzenie.
1: Doświadczona sprinterka kilkanaście lat temu przecież chciała kończyć karierę.
2: Wiem, że nie można się poddawać, pomimo tego, że wiele osób w ciebie nie będzie wierzyć, ale jeżeli mamy to marzenie, to warto po niej iść.
1: Ale patrząc na cały kształt występu polskich pływaków, ocena musi być znacznie słabsza, mówi Bartosz Kizierowski, trener polskiej kadry.
3: Pierwsze odczucie było, że jest pewien niedosyt. Była rzeczywiście grupa zawodników, która przyjechała tutaj i no, nie wykorzystała tej szansy.
1: Przed 2 laty w Belgradzie Polacy z basenu wyłowili aż 15 medali. I chociaż trzeba przypomnieć, że w roku olimpijskim nie wszyscy najlepsi do stolicy Serbii przyjechali, to rekordowe mistrzostwa sprzed 2 lat pozostają już teraz tylko miłym wspomnieniem.
0: A mówił o tym Błażej Kulesza.
4: Burzowo na południu, a na wschodzie i w centrum także intensywne opady deszczu. Jutro popada w całym kraju, ale będą też niewielkie przejaśnienia. A do tego chłodniej. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Śląsku, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach. Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
4: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
5: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleże.

0: 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurskie Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nodolite 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. 104,9 FM.

0: wcześniej daj mi znać.
1: Reklama.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Jak tak?

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
3: W domu weselnym zabawiamy.

0: Orgiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
1: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
2: Reklama. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbrek.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,90.

0: 69 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Pierwsi poszkodowani w wypadku na Węgrzech wracają do kraju. Znów mamy ceny maksymalne paliw, jutro się nie zmienią. Fani pożegnali piosenkarkę Bonnie Tyler. Miriam Lipińska, pierwsza grupa blisko 20 lżej rannych we wczorajszym wypadku autokaru na Węgrzech, wraca dziś specjalnym rządowym samolotem do Polski. Cały czas trwa też identyfikacja ofiar śmiertelnych. 5 z 12 zabitych to mieszkańcy gminy Lubenia na Podkarpaciu. A w sumie autokarem jechało 18 osób z tej gminy i aż 17 z nich pochodzi z samego siedliska. To mała miejscowość, mówią jej mieszkańcy.
2: To dla każdego, każdy tam sąsiedzi, to strasznie trudne to jest wszystko.
3: Razem myśmy się dobrze kolegowali za czasów takich młodzieńczych i te wesołe, ciepłe, takie no...
2: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak, no pomodlić się za nich.
1: W wypadku zginęło 5 osób z terenu tej gminy. Ceny maksymalne paliw zatrzymają się jutro na dzisiejszych poziomach. To 6,41 zł za litr benzyny 95 i 7,37 zł za litr diesla. Od dziś działa już nowa odsłona pakietu CPN. Jest niższy VAT na paliwa i mechanizm cen maksymalnych. Kierowcy w miarę zadowoleni.
4: Troszeczkę lżej, tak. Dobrze, choć się spodziewałem, że mogą być te różnice jeszcze większe.
5: Zależy na jak długo to wróci. Dzisiaj tankowałem do pełna i jest znaczna różnica. 60 złote dzisiaj zaoszczędziłem.
1: Obecny pakiet CPN pozostanie z nami do końca sierpnia. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Alerty obowiązują dziś i jutro, mówi Anna Gryczman z IMGW.
6: Nad Polską znajduje się front atmosferyczny, który będzie falował i przynosił kolejne strefy opadów deszczu oraz burz. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po Ziemię Łódzką i Kielecczyznę.
1: Są już pierwsze efekty burz w Głuchołazach. Po deszczu zalane zostały ulice. Do podtopień doszło w opolskim Bodzanowie. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo małopolskiego. Alerty potrwają do północy. A z kolei przed burzami z intensywnymi opadami deszczu synoptycy ostrzegają na Mazowszu, Włódzkiem, w części Podlasia i Lubelszczyzny. Główny inspektorat sanitarny ostrzega tymczasem przed partią mleka początkowego produkowanego przez firmę Nestle. Powodem jest obecność cereulidyny w produkcie. To toksyna wywołująca wymioty. Ze względów bezpieczeństwa firma wycofuje również drugą partię tego mleka, a szczegóły wycofanych partii na stronie GIS-u. Rodzina, przyjaciele i tłumy fanów pożegnały piosenkarkę Bonnie Tyler. Pogrzeb odbył się w Swansea na południu Walii. Przed i po mszy pogrzebowej wybrzmiały największe hity artystki, między innymi jej wczesna ballada If I Sing You a Love Song, jej pierwszy wielki przebój It's a Heartache, a także Total Eclipse of the Heart. Przez dźwięki utworów przebijały się wiwaty fanów i okrzyki dziękujemy. Piosenkarka zmarła 8 lipca w wieku 75 lat. Jej rodzina poinformowała, że odeszła niespodziewanie w szpitalu w Portugalii. Jutro w całym kraju przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Śląsku, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku.
7: Reklama. 104,9 FM. Bonitone Radio.

0: parą. Centrum Korepetycji zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
3: Reklama. Słuchacie Bon Ton.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla. Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub

0: Kontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: Apartment.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Reklama. Bon Ton Radio.

0: 21 rannych w wypadku autokaru na Węgrzech jest już w Polsce. Burzowe i deszczowe alerty, pogoda się popsuła. Wakacje powoli się kończą, ale rodzice jeszcze nie ruszyli do sklepów po szkolną wyprawkę. Miriam Lipińska. Na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wieczorem wylądował samolot z pierwszą grupą poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju specjalną rządową maszyną wróciło 21 osób. Z kolei na Węgrzech są prokurator, policjanci i biegli sądowi z Podkarpacia. Na początek wzięli udział w ponownych oględzinach rozbitego autokaru. Prokuratura w Krośnie poprosiła też prokuraturę w Miszkolcu w oparciu o europejski nakaz dochodzeniowy o zabezpieczenie i przekazanie całej zebranej dotąd dokumentacji, mówi rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
1: W szczególności dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych, dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę, protokołów przesłuchania świadków.
0: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, 10 rannych jest w ciężkim stanie. Autokarem jechali pielgrzymi, głównie z Podkarpacia, z pielgrzymki do Medjugorje. Prokuratura w Krośnie poinformowała także, że już zabezpieczyła dokumenty firmy przewozowej i biura turystyczne, które organizowały wyjazd. Długotrwałe ulewy i burze, tak w kolejnych dniach będzie wyglądać pogoda w Polsce. To spora zmiana, bo jeszcze w weekend było upalnie. Niespokojnie zapowiada się w pogodzie, zwłaszcza najbliższa noc. Strefa intensywnych opadów deszczu będzie przemieszczać się w stronę północnego wschodu, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
2: We wtorek pogoda zacznie się stopniowo uspokajać, ale nadal będzie pochmurno i deszczowo.
0: Jutro temperatura to maksymalnie 21 stopni na zachodzie Polski. Cieplej zrobi się w czwartek. Na południe kraju wrócą upały, ale tylko na chwilę, bo w weekend znów ochłodzenie. Nawet dożywocie grozi 51-latkowi, który odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Remigiusz Z. w sobotę postrzelił ją w głowę z broni czarnoprochowej i uciekł. Wczoraj został zatrzymany przez policję, a dziś przesłuchany.
3: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
0: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu. Ranna kobieta jest w szpitalu, jej stan jest krytyczny. Prokuratura będzie wnioskować o 3-miesięczny areszt dla Remigiusza Z. I na koniec zmieniamy temat. Mamy 2 ostatnie tygodnie wakacji. Czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak na razie ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
4: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę. Myślę, że w tym roku też tak będzie.
5: Pomału, z końcem miesiąca.
0: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice uczniów ze szkół ponadpodstawowych, nawet 1200 zł, bo tu trzeba jeszcze doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo. W całym kraju przydadzą się jutro parasole. Do tego chłodniej, od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Śląsku, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 stopni na Dolnym Śląsku. To jest...

to make money. Yo. Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Hełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
1: Reklama. Orlon Radio. I wszystko gra. Orlon Radio.

0: Część rannych w wypadku na Węgrzech wróciło do Polski. RCB ostrzega przed gwałtownymi burzami i przerwami w dostawach prądu. Dwóch turystów rażonych piorunem we Włoszech. Miriam Lipińska. 21 lżej rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wieczorem do Polski. Specjalny rządowy samolot wylądował w podrzeszowskiej Jasionce.
1: 5 osób zostało przewiezionych do szpitali celem dalszego leczenia, dalszej hospitalizacji. 16 osób na tym etapie nie wymaga hospitalizacji.
0: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Większość pasażerów lotu i ich rodziny zabrały z lotniska do domów. Po 5 poszkodowanych przyjechały karetki.
1: Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że to są osoby, które zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej.
0: W węgierskich szpitalach nadal jest 18 osób. O ich transporcie do Polski będą decydować lekarze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty przed burzami z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Dostali je mieszkańcy Opolszczyzny i Śląska, a także części Małopolski, w tym Krakowa, województwa świętokrzyskiego, w tym Kielc i powiatu kłodzkiego na Dolnym Śląsku. RCB ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. Dla tych regionów synoptycy wydali wcześniej ostrzeżenia drugiego stopnia. Alerty pierwszego, najniższego stopnia obowiązują dla centralnej i wschodniej części kraju. A po fali gwałtownych upałów we Włoszech nadeszły gwałtowne burze. W ich trakcie od uderzenia pioruna zginęło 2 turystów. To 30-letni Amerykanin, który znajdował się na zboczu wulkanu Etna na Sycylii, oraz 42-latek w Alpach w Górnej Adydze. Amerykanin był w strefie zakazu wstępu w związku z aktywnością Etny. Wracamy do kraju. Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło w weekend w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Na razie nic nie wskazuje na celowe podpalenie w skansenie. Spłonęły 3 budynki. Największą stratą jest doszczętnie zniszczony zabytkowy kościół z XVII wieku. Jak mówi dyrektor skansenu Marcin Krowiak, ogromną stratą jest także zniszczenie przez ogień zabytkowych organów starszych niż sam kościół i do chwili pożaru ciągle działających.
2: Niestety największa perła naszego muzeum, XVII-wieczny kościół, spłonął doszczętnie, łącznie z wyposażeniem. Na ten moment jest to zdecydowanie za wcześnie mówić o jakichkolwiek przyczynach.
0: Muzeum cały czas jest zamknięte dla odwiedzających. Nie fragmenty starych mebli czy naczyń, a całych budynków. Do tego dokopali się robotnicy pracujący przy remoncie łącznicy na Nowym Zjeździe w Warszawie. To dolne piętra 3 kamienic: Taubenhausa, Binkowskiej i Domu Profesorów, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
3: Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadtu. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś.
0: Na miejscu trwają prace archeologiczne. Kamienice raczej ponownie zostaną zasypane poza balkonem Domu Profesorów, którego wydobycie i zabezpieczenie nakazał konserwator zabytków. Jutro przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Śląsku, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku.

Bonton Radio na 104,9 FM.